0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Bożene od milczenia.

szukać granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

0: do 7. Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Specjaliści dyskutowali w Poznaniu o zastosowaniu AI w chirurgii onkologicznej. Podczas trzydniowych międzynarodowych warsztatów Innovative Tools to Improve Cancer Surgery Training rozmawiano m.in. o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce, analizie obrazów medycznych, planowaniu operacji oraz szkoleniu lekarzy z użyciem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Jak twierdzi profesor dr habilitowany Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, które zorganizowało konferencję, część narzędzi AI już jest wykorzystywana w sektorze medycznym.
1: To pomoże przede wszystkim w kwestii ewidencji różnego rodzaju danych i to już się dzieje na świecie. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej, co jest największą bolączką wielu lekarzy.
0: Naukowiec zwraca jednak uwagę na potencjalne zagrożenia podczas korzystania z AI, m.in. błędne odpowiedzi generowane przez modele językowe czy niewłaściwie wprowadzane dane. Apeluje o niediagnozowanie się samemu.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Już tylko do dzisiaj można zgłosić projekt do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. W obecnej edycji na pomysły poznanianek i poznaniaków przeznaczono 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony więcej niż w poprzedniej. Jak wygląda składanie projektów?
3: Wchodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać Poznański Budżet Obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
0: Mówi dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, Patryk Pawełczak. Zatwierdzenie ostatecznej liczby pomysłów oraz losowanie numerów na liście nastąpi pod koniec września. Od 5 do 30 października odbywać się będzie głosowanie, zaś ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada. W ramach PBO zrealizowano dotychczas 367 projektów w stolicy Wielkopolski.
2: Przystanek Informacja.
0: W ten weekend pożegnamy 105. Mowa o wagonach tramwajowych 105N i 105NA, które służyły Poznaniowi przez 51 lat. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że z powodu zakupienia niskopodłogowych tramwajów modelu z gamma, stare i wysokopodłogowe maszyny mogą zostać wycofane z codziennego użytku i przejść do rezerwy czynnej. 105 znikną z torów wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy. MPK zaprasza pasażerów na symboliczne pożegnanie wysłużonych tramwajów. Jutro i pojutrze zamiast linii turystycznych 0 i 20 kursować będzie linia 51, której numer odnosi się do stażu 105NA na poznańskich drogach. Dziś dzień otwarcia pływalni Grunwald. Obiekt przy Taborowej zawiera dwa baseny, jacuzzi, salę fitness, łaźnię parową i saunę fińską, przy czym w saunarium trwają prace wykończeniowe. Zakończenie prac i odbiory końcowe planowane są na lipiec, ale o terminie otwarcia atrakcji POSIR, czyli gospodarz pływalni, będzie dopiero informował. W ramach dzisiejszej inauguracji obiektu basen będzie czynny od godziny 14, a na gości czekają atrakcje takie jak zabawy dla dzieci, aquazumba i aerobik, yoga przy zachodzie słońca czy pokaz ratownictwa wodnego. Szczegółowy program wydarzeń w ten weekend, cennik biletów i pozostałe informacje organizacyjne dostępne są na stronie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. A w tym serwisie to już wszystko i na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Myślę, że większość z nas będzie jednak z nostalgią na 105 patrzeć. Kura być może również.

0: Chociaż Paweł, który stoi za szybą, jak to powiedziałam, to wyszedł, a wcześniej jeszcze zbluzgał 105 na ekranie, więc chyba jednak nie wszyscy. Chyba zostańmy przy tej większości. Zuza, ty będziesz tęsknić?
1: Szczerze jednak chyba nie.
0: Nie? Wysokopodłogowe tramwaje to przeżytek? O czym ty mówisz?
1: W sensie, znaczy jasne, rzeczy vintage są fajne, ale kiedy myślimy o nich w kategoriach vintage właśnie. O,
0: tak, tak, no. To prawda. Jako atrakcja rzeczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o wygodę i o to, jak one są do użytku i do ówczesnych standardów przystosowane, to rzeczywiście jak najbardziej przeżytek to i jest. 29 dzień maja dzisiaj mamy, czyli piątek. To przeżytek za to nie jest. Piątek jest zawsze fajny. Imieniny Magdaleny, Urszuli, Marii, Aleksandra, Bogusława, Andrzeja, Stefana, Raimunda, Wilhelma, Raimundy, Maksymina i Maksyminy. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury, no i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Taką długą listę tych nietypowych świąt dzisiaj mamy. Na

4 miliona osób, wynika z danych Ministerstwa Finansów. W rok przybyło ich mniej więcej 0,5 miliona, w 2 ponad milion, a w 3 około 1,7 miliona. W Sejmie są dwa projekty ustaw podnoszących drugi próg ze 120 tysięcy do 140 tysięcy złotych. Pierwszy złożył prezydent Karol Nawrocki w ramach reformy zakładającej też zwolnienie z podatku PIT rodzin z minimum dwojgiem dzieci. Samą podwyżkę drugiego progu do 140 tysięcy zakłada projekt posłów Polski 2050. Kolejne 600 tysięcy Polaków wpadło w wyższy próg nie dlatego, że stali się bogaci, ale dlatego, że państwo od lat zostawia klasę średnią z coraz większym ciężarem podatkowym, mówiła Katarzyna Pełczyńska, przewodnicząca Polski 2050. O to, czy podnieść drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 140 tysięcy, zapytaliśmy uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej i Parkietu, naukowców z uczelni i wydziałów ekonomicznych. Za tym odpowiedziała się połowa badaczy, 9 na 18 ankietowanych. No i o tym, co oni konkretnie powiedzieli i na co zwracali uwagę, na stronie 1 i 17 Rzeczpospolitej możecie sobie doczytać. O tym, że dług spłacamy szybciej, czyli o czasie, średnim czasie spłaty kredytu mieszkaniowego w Polsce, możecie sobie przeczytać na stronie 1 i 18, a na stronie 31 o tym, że być może czas na własną Dolinę Krzemową. No i może wypadałoby w końcu talenty związane z technologią w Polsce zatrzymywać. To Rzeczpospolita. Ja zaglądam jeszcze do magazynu na weekend Dziennika Gazety Prawnej. Tam również tematy o pracy. Tematy na pierwszej stronie dwa. Praca jest w realu. W Polsce jest więcej pracowników produkcyjnych i transportowych niż biurowych. Mamy ogromny sektor produkcyjny i logistyczny. I to nie są minusy naszej gospodarki, chociaż można by było stwierdzić, że przecież to te prace umysłowe bardziej wartościowe są, a tutaj cyk, no jednak nie, bo wszystkie są potrzebne. Na stronie 6 za to możecie sobie o rynku pracownika, który po cichu przeszedł do historii, przeczytać. O tym się rzeczywiście ostatnio całkiem sporo mówi, coraz bardziej rynek pracodawcy, mamy coraz mniej rynek pracownika. Jak już tak o pracy, to możemy jeszcze do szkół technicznych sobie zajrzeć i do Głosu Wielkopolskiego, który pisze o tym, co młodzież z Poznańskiego Zespołu Szkół Komunikacji wymyśliła, ponieważ chłopacy z tej szkoły połączyli naukę programowania z odkrywaniem zapomnianych śladów historii miasta. Niewiele osób wie, że w czasie wojny było w Poznaniu ponad 20 obozów pracy przymusowej dla Żydów. Byli zaangażowani w budowę infrastruktury kolejowej, drogowej czy miejsc rekreacji, z których do dzisiaj korzystamy, mówi Adriana Rozwadowska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tak do głów uczniów z klasy drugiej C, to klasa na profilu technik programista, przyszedł pomysł, by stworzyć aplikację mobilną. Chciałam, by było to coś w prostszej formie, mówi pani Adriana, ale uczniowie ambitnie zdecydowali, że powstanie konkretne narzędzie, które może być wykorzystywane tu i teraz przez poznaniaków i przez turystów, czyli I Remember. To jest aplikacja, która zawiera lokalizację obozów pracy, krótki opis historii, zdjęcia tego, co się tam mieści współcześnie, także można sobie iść na taki spacer z aplikacją, no i sobie troszeczkę tej zapomnianej historii Poznania poznać. Na stronie 4 przeczytacie też o tym, że pożar w Obornikach został już opanowany, o szczegółach akcji gaśniczej. No i na stronie 8 troszeczkę będziecie mogli też o gastronomii sobie poczytać, ależ tu jest pysznie, tak uznali krytycy podobno w Wielkopolsce. O sztucznej inteligencji również słów kilka w Głosie Wielkopolskim się znalazło, o sztucznej inteligencji, która wkracza na sale operacyjne, no ale lekarze będą się teraz musieli jej nauczyć, więc to nie jest wszystko takie proste. Zaglądam sobie jeszcze na koniec do tygodnika Poznań, tam na pierwszej stronie o nowym teatrze muzycznym, czyli o kapsule czasu Fundamentach. Nowoczesny obiekt, który powstaje w centrum Poznania, ma szansę stać się architektonicznym symbolem. Będzie to też pierwsza w powojennej historii miasta siedziba teatru wybudowana od podstaw. Na końcowy efekt musimy jednak poczekać troszeczkę, bo do 4 kwartału 2028 roku. O tym, że to prezent na 70. urodziny teatru może być. No i o tym, że atrakcja dla widzów i podróżnych niewątpliwie również to będzie, no ale też o tym, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się budowlańcy na tym placu, możecie sobie na stronie 1 tygodnika Poznań przeczytać. Na stronie 2 o proboszczu, który rozlicza się z każdej złotówki. Chodzi tutaj o księdza Radka Rakowskiego, proboszcza parafii na poznańskiej łacinie. Również poczytać sobie możecie. A na stronie 4 o Macieju i Bartoszu, którym dwa razy sugerowano, że mogą wybrać inny urząd, na przykład we Wrocławiu. No ale jako, że mieszkają w Poznaniu, to ostatecznie tutaj złożyli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Niemczech. No i się rozczarowali. To Wyborcza, tygodnik Poznań na ten tydzień. No i to tyle z tego, co w lokalnej prasie dzisiaj było. Fatboy Slim teraz na antenie będzie, bo 12 minut po godzinie 7 mamy, to jeszcze by się wypadało troszeczkę dobudzić. To Praise You.

zimnej wody, to wtedy nie mamy ani jednego, ani drugiego, ale wtedy się przeziębić można, bo to jeszcze różnica temperatur duża, także to absolutnie sensu nie ma. Lepiej wyjść na spacer, lepiej wyjść między ludzi, jak taką pogodę mamy. No chyba, że jesteście nieśmiali, to wtedy może być z tym problem, to wtedy może więcej sensu ma zostanie w wannie. Ja jestem ciekawa, czy zespół Shyness Nieśmiały jest. Oni za chwilę się na naszej antenie zaprezentują, dlatego że zaglądamy na listę aferowych nowości. No i rzeczywiście tam Shyness z wykrzyknikiem na końcu się znaleźli z piosenką It Doesn't Make Sense.

7.34 na naszych zegarach, a więc zaglądamy sobie do tego, co się działo w poprzednich latach 29 maja. I to w takich latach mocno poprzednich, bo pierwsza data, jaką mam, to jest 1848 rok. Wtedy Wisconsin jako 30 stan dołączył do Unii. W 1918 za to przyjęto flagę Finlandii. To jest ta taka biała z niebieskim krzyżem, żebyście nie pomylili na przykład z flagą Szwecji, która ma taki sam krzyż, tylko że żółty na niebieskim tle, z flagą Danii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W 1924 za to założono klub piłkarski Rayo Vallecano. My sobie do sportu...

0: Ostateczne głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta odbędzie się w połowie czerwca i wiele wskazuje na to, że mimo podziału w szeregach KO wynik głosowania będzie przychylny dla polityka. Za nami 9. szczyt politycznego partnerstwa ODRA. W wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską wzięli udział przedstawiciele 8 polskich i niemieckich regionów. Partnerstwo działa od 2006 roku. Inicjatywa ma wzmacniać współpracę gospodarczą, społeczną i kulturalną pod hasłem Dwa kraje, jedna wspólnota.
1: Bardzo interesującym jest obserwować ewolucję, która zaszła w tych ostatnich 35 latach. Relacje polsko-niemieckie te 35 lat temu były naznaczone dużą asymetrią. Przez te 3 dekady Polska tę asymetrię i ten dystans do Niemiec ogromnie zmniejszyła.
0: Mówiła podczas obrad przewodnicząca Rady do spraw współpracy z Republiką Federalną Niemiec, dyrektor generalna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Henryka Mościcka-Dendys. Na tegorocznym szczycie rozmawiano przede wszystkim o bezpieczeństwie, rozwoju infrastruktury oraz zniesieniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej. W tej ostatniej sprawie uczestnicy wydarzenia przyjęli wspólny apel do rządów. Na ten moment ograniczenia w swobodnym przekraczaniu granicy mają trwać do 1 października.
2: Eko informacje.
0: Poznańscy naukowcy udowodnili wpływ działalności człowieka na płeć żab. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym potwierdziły, że obecne dziś w rzekach, jeziorach, ściekach czy w wodzie pitnej związki endokrynne silnie wpływają na ryby oraz płazy. Produkty rozpadu plastików, pozostałości leków, składniki kosmetyków, detergentów czy pestycydów uszkadzają żabie gonady.
3: U kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem. Natomiast wśród żab, które miały kontakt z tym bisfenolem, nie wystąpiło takie odwrócenie płci, ale u samców wystąpiły patologie w jądrach. Jądra były właściwie podziurawione, brakowało tam komórek płciowych.
0: Mówi doktorantka z Katedry Zoologii UP w Poznaniu Martyna Frontczak. Oprócz tego badania wykazały istotną dysproporcję płci w populacji żaby śmieszki. Do tej pory w naturze liczba samców oraz samic była wyrównana, jednak w badanej grupie 300 kijanek na jednego samca przypadało około 9 samic. Naukowcy podkreślają znaczenie tych informacji dla naszej refleksji o stanie środowiska, a przede wszystkim ostrzegają, że podobne reakcje mogą występować również w ludzkich organizmach.
2: Tym żyją studenci w Poznaniu.
0: Za nami pierwszy dzień juwenaliów. Studenci przejęli miasto i będą nim rządzić do jutra. Na dużej scenie dziś wystąpią m.in. Golec Orkiestra czy Grupson, a jutro Hubert Kacperczyk czy White 2115. Oprócz tego działać będzie oczywiście mała scena, na której dzisiejsze występy odbywają się pod hasłem Lokalny Vibe, Młode Talenty, a jutrzejsze Nowa Energia, Alternatywny Klimat. Jeśli zamierzacie korzystać z koncertów czy atrakcji zapewnionych na forum Juwe lub strefie animacji, odsyłam Was do strony ZTM i MPK Poznań. Tam przeczytacie o wzmocnieniu komunikacji miejskiej w czasie festiwalu. Mowa m.in. o liniach nocnych 201, 202, 204 i 205. I tą informacją kończę ten serwis. Na kolejny zapraszam przed godziną 9.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: A my tu o godzinie 8 będziemy Wam również zapodawać lokalny vibe, ale za pomocą kury.

0: Tylko ja nie wiem, czy Kura jest zadowolona z takiego stanu rzeczy, że ona dostała kolejne stanowisko i nie wiem, czy będzie miała podwyżkę ziarna za to.
1: Ja w ogóle chciałam przeprosić, bo powiedziałam, że serwis będzie bardziej pozytywny, a wyszło tak 50 na 50, bo jakoś tak zapamiętałam te Juvenalia, a potem sobie przypomniałam, że napisałam o tych żabach biednych. No,
0: te żaby to jest straszna informacja.
1: No bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd przed serwisem.
0: Czy my powinnyśmy jeszcze powiedzieć o tym, że jest susza i że jak jest gorąco, to jest źle, bo jest susza i susza pewnie też bardzo źle wpływa na żaby?
1: A tak w ogóle to wszyscy zginiemy.
0: Dbajmy o żaby, może na tym pozostańmy. Piątek mamy, to jest pozytywna informacja, drodzy słuchacze. 29 dzień maja, możemy się pocieszyć, cieplutko, piąteczek, piątunio, Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wy również dbajcie o żaby, jeżeli jakąś spotkacie. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, no i Dzień Działacza Kultury dzisiaj mamy. Oprócz tego jeszcze Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. I mamy przysłowia na dziś. Jedno jest pozytywne, a nie, oba są chyba znowu oba są takie nie za bardzo pozytywne. To ja sobie pozwolę.

0: jak każdy mąż dowiadujący się, że żona właśnie chciała go otruć, czym prędzej pobiegł na policję. Julię aresztowano, przesłuchiwano, a potem torturowano. Pod presją wyznała wszystko. Nazwiska klientek, metody działania, recepturę. Zginęła publicznie w ramach przestrogi około 1659 roku razem z kilkoma współpracownicami, bo pod koniec nie mogła działać sama. Pomagały jej w różnych miastach kobiety znające się na leczeniu, ziołach i miksturach. Po prostu znachorki. Czy wraz z końcem Julii Tofana nastąpił koniec Aqua Tofana? Niekoniecznie. Włoski folklor twierdzi, że jeszcze długo po śmierci Julii mikstura krążyła po domach i pałacach. Może nie pod tą samą nazwą, może zmieniono recepturę, ale duch trucizny przetrwał, zwłaszcza w wyobraźni ludzi. Aqua Tofana przetrwała w historii jako ciekawostka, ale też jako całkiem niezła inspiracja. Pojawia się w operach, książkach, filmach. Nawet Mozart miał rzekomo twierdzić, że został otruty właśnie nią. Choć to raczej wątpliwe, zważywszy na to, że zmarł dobre 130 lat po Julii. Współcześnie Aqua Tofana to prawie popkulturowy symbol kobiecej zemsty, sprytu, desperacji i tego, jak bardzo patriarchat potrafił zmusić kobiety do radykalnych rozwiązań. Dzisiaj mówi się o niej z mieszanką przerażenia i fascynacji i nie ma się co dziwić. To nie tylko historia o truciźnie, to historia o kobietach, które musiały przejąć kontrolę nad swoim losem, choćby za pomocą arszeniku. Dziś na szczęście mamy lepsze sposoby na rozwiązywanie problemów małżeńskich. Terapia, rozwód, rozmowy. Ale czasem, gdy jednak korci, pamiętajcie, lepiej zrobić dobrą kawę niż Aqua Tofana. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
4: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
5: z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18.
6: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu.

że tracę czasem kontakt ze światem. Pytasz mnie wtedy, gdzie jestem, a ja przecież nie wiem. Wstydzę się, że wtedy na przerwie mogłem mu oddać. Wolałem się schować, a dzisiaj już nie chcę się chować. Wstydzę się kompromisów przez P i wszystkich lepiej nie.

chciałbym być taki jak Wanda Rutkiewicz i wchodzić na szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca.

0: zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
1: Mówi dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski. Sercem obiektu będzie duża scena o powierzchni 264 metrów kwadratowych, przygotowana do realizacji musicali i koncertów. Miejsc na głównej widowni ma być 1200, w planach jest również sala kameralna na 300 osób. Nowy budynek ma zostać oddany 20 grudnia 2028 roku.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: W ten weekend przy drodze dębińskiej odbędzie się turniej w ramach Orlen Amp Football Ekstraklasy, czyli jednej z najmocniejszych europejskich lig w piłce nożnej przeznaczonej dla osób po amputacjach oraz z wadami kończyn. Na najbliższe spotkanie poznańscy kibice i grający cieszą się szczególnie, ponieważ obiekty znane wszystkim sympatykom zielonych po raz pierwszy będą gospodarzem imprezy, która przez lata gościła na Golęcinie. Zawodnicy Warty do weekendowych zmagań podchodzą z pozytywnym nastawieniem. W sobotę będziemy mogli śledzić ich starcia z Zawiszą Bydgoszcz oraz Śląskiem Wrocław, a w niedzielę z Wisłą Kraków i rekordem kuloodporni Bielsko-Biała. Farmaceuta czy lekarz? To pytanie najwidoczniej zadają sobie Polacy i Polki, bo coraz częściej to farmaceuta staje się pierwszym specjalistą, do którego zgłaszają się pacjenci z drobnymi dolegliwościami. Kompetencje, jakie posiadają osoby pracujące w aptekach, jak najbardziej mogą rozwiązać wiele naszych codziennych problemów, a tym samym pozwolić na uniknięcie wycieczek do lekarzy. Według statystyk takie niepotrzebne konsultacje stanowią 11% wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej.
3: Biorąc pod uwagę, że codziennie apteki odwiedza średnio około 2 milionów pacjentów, a w sezonie grypowym to nawet 4 miliony osób dziennie. Natomiast połowa Polaków odwiedza aptekę co najmniej raz w miesiącu. To warto właśnie farmaceutę zapytać o takie drobne dolegliwości typu właśnie wysypki, alergie, kaszel czy biegunki zaparcia bez udawania się do lekarza.
1: Mówi farmaceutka Emilia Łapkiewicz-Przygocka. W aptekach możemy poradzić się w kwestii alergii, bólu gardła, kaszlu, kataru, ale też przykładowo wykonać szczepienia ochronne. I w tym serwisie to już wszystko, a na kolejny i ostatni w tym aferan zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: To ja jeszcze jedną dobrą radę mam. Nie pytajcie o porady zdrowotne kury, nawet o godzinie 9.

0: Bo kura i tak się chętnie wypowie, a jakie ona głupoty wam tam nagada, to nie wiem, bo nie znam kurzego. Ty znasz kurze? Nie, ty Kaszubski znasz.
1: Nie, nie znam.
0: Nie znasz Kaszubskiego?
1: Znaczy, najwidoczniej może cię z Edgarem zbambuzlowaliśmy, bo ja tak gadam o tym Kaszubskim, ale ja nie znam Kaszubskiego.
0: Jak to nie znasz Kaszubskiego? No coś tam mówiłaś po kaszubsku. Teraz bambuzlujesz.
1: Nie. Mogę powiedzieć, nie wiem, co najwyżej kłośnij mnie.
0: O, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy, ale to nie szkodzi, bo jest piątek, 29 dzień maja, imieniny Magdaleny, Urszuli, Marii, Aleksandra, Bogusława, Andrzeja, Stefana, Rejmunda, Wilhelmego, Rajmundy, Maksymina i Maksyminy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To teraz możesz mi zrobić lekcję z kaszubskiego, bo jednak wypadałoby się dowiedzieć.
1: Pocałuj mnie.
0: O, jak urocza. Nietypowe święta jeszcze dzisiaj mamy. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Mamy też dla was rozmowę, ale ona to tak za około 4 minuty będzie, o Festiwalu Jeździeckim Bobrów.

Wczoraj rozpoczął się Festiwal Jeździecki Baborówko, czyli zawody wszechstronnego konkursu konia wierzchowego w międzynarodowej randze czterech gwiazdek.

0: Tak, są to jedne z najtrudniejszych zawodów. Jeżeli chodzi o rankę, to najwyższe z takich w klasycznym sezonie. Oczywiście mamy jeszcze imprezy mistrzowskie. Takie między innymi będą w Aachen w tym roku w sierpniu i właśnie te zawody w Babrówku są jedną z ostatnich kwalifikacji, w których można zdobyć właśnie minimum, czyli u nas w konkursie 4 gwiazdek długich można zdobyć kwalifikacje do tych mistrzostw świata w Aachen. Oczywiście te gwiazdki, mamy też tutaj inne konkursy, do jednej gwiazdki są konkursy krajowe, a te gwiazdki oczywiście to skala trudności, wysokości przeszkód, ale też i szerokości, trudności technicznych, tak żeby to zgradiować. Oczywiście ci, którzy rozpoczynają tą przygodę w międzynarodowym WKKW, startują w jednej gwiazdce, no a ci najlepsi, jak chociażby mistrzyni olimpijska Julia Krajewski, gwiazda tych zawodów, oczywiście startuje w konkursie czterogwiazdkowym.
1: Jakie inne gwiazdy jeszcze będziemy mogli zobaczyć w tym roku?
0: No, mamy tutaj 14 reprezentacji z całej Europy. Oczywiście jak zwykle bardzo silna reprezentacja Niemiec, zwycięzcy poprzednich edycji festiwalu, jak chociażby Nikolaj Alger, czy rodzina Rieder, Kai Rieder i Matthias Rieder, młody zawodnik, mistrz Europy w juniorów, który już pokazał się w Polsce w zeszłym sezonie i w tym sezonie halowym podczas Perlaż Cavalier de Tour świetnie startował zarówno w skokach, jak i w WKKW, no ale też bardzo ważnym elementem jest udział Polaków. Polacy właśnie w tym konkursie czterogwiazdkowym w formacie krótkim walczą o tytuł mistrza Polski seniorów. No i tutaj dzisiaj ta rywalizacja się rozpoczyna. Oczywiście w finaliście startowej możemy też zobaczyć gospodarza, czyli członka naszego klubu Pawła Warszawskiego, który wystartuje na dwóch koniach. Będzie walczył z medalistami, z mistrzami polskich poprzednich lat, jak chociażby Anną Pawlak czy Darią Kobiernik. Włącznie 7 par na starcie mistrzostw Polski, więc ta rywalizacja na pewno do niedzieli będzie bardzo zacięta o ten tytuł mistrza Polski.
1: Jeżeli chcielibyśmy przyjechać i sobie te rywalizacje pooglądać, no to jak to wygląda, jeżeli chodzi o wstęp?
0: To oczywiście impreza otwarta, jak zawsze w Zaborówku, więc zapraszamy serdecznie, szczególnie w sobotę i w niedzielę. Organizujemy to od lat w takim charakterze pikniku rodzinnego z końmi. Jest duży, rozległy parking od ulicy Szamotulskiej. Można też do nas przyjechać pociągiem. Bardzo dużo pociągów przyjeżdża z relacji Poznań, Krzyż i w samym Babrówku dosłownie jest stacja kolejowa około 100 metrów od miejsca rozgrywania zawodów, więc tych możliwości jest bardzo dużo. Zapraszamy wiele atrakcji, widzicie zawody hobby horse dla najmłodszych, strefa food trucków, dużo atrakcji dla dzieci, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli całą rodziną można przyjechać, potraktować to sobie troszeczkę jako taki wspólny rodzinny weekend na łonie natury i również będzie to ciekawe i fajne dla całej rodziny, nie tylko dla osób zainteresowanych samym sportem.
0: Zdecydowanie tak i tak też tworzymy te imprezy, żeby to właśnie była impreza, w której mogą brać udział wszyscy, nie tylko ci pasjonaci jeździectwa i kibice, którzy przyjeżdżają z całej Polski, a nawet z zagranicy, którzy znają się na tej rywalizacji, ale to też doskonała okazja, żeby po raz pierwszy zobaczyć imprezę jeździecką, po raz pierwszy mieć styczność z końmi i się w tej jeździecy po prostu zakochać.
1: Co jeszcze w tym sezonie będzie można zobaczyć w Babrówku poza festiwalem, o którym rozmawiamy teraz?
0: Oczywiście szereg mniejszych imprez regionalnych w skokach przez schody, w ujeżdżeniu, w WKKW również. To nasza misja też prowadzenie i promocja jeździectwa i organizacja zawodów dla mniej doświadczonych zawodników na tej infrastrukturze, a w połowie sierpnia druga z flagowych naszych imprez w tym roku, czyli Babrówko Jumping Show, międzynarodowe zawody skoki przez przeszkody i aukcja źrebiąc skokowych, podobnych format imprezy, to właśnie w połowie wakacji. A na koniec sierpnia organizowane przez Wielkopolski Związek Jeździecki Mistrzostwa w Wielkopolski w 3 konkurencjach, więc na koniec wakacji bardzo mocne uderzenie, jeżeli chodzi o imprezę rangi tutaj regionalnej Mistrzostw Wielkopolski. Myślę, że też to będzie około 300 koni.
1: Czyli niewątpliwie jest sporo tych imprez, na które można sobie przyjechać, na których można sobie czas pospędzać. Jeszcze przypomnijmy może, o której godzinie warto przyjechać, jeżeli w ten weekend chcielibyśmy się do Babrówka wybrać?
0: Rozpoczynamy wcześniej rano o 8:30 i będą zawody trwały nawet do 19:00. Ale te najciekawsze, najtrudniejsze zmagania będą około godzin południowych od 12 do 17 w tym okresie, jeżeli chodzi o o sobotę, podobnie w niedzielę. Ten w niedzielę rozpoczynamy o godzinie 9:45 i te wszystkie atrakcje, łącznie też z konkursami zaprzęgów bardzo widowiskowych, to wszystko potrwa do godziny 16.
1: No to drodzy słuchacze, jeżeli złapaliście już jeździeckiego bakcyla albo chcecie dopiero tego spróbować, no to już wiecie, gdzie, kiedy i co możecie zrobić. O festiwalu jeździeckim Boborówko rozmawiał ze mną dyrektor tego wspomnianego festiwalu, czyli Henryk Święcicki. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Boborówka.

0: prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Satanic Togas. And as we potato our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek.

0: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Stolica Wielkopolski wybrała nowego plastyka miejskiego. Tobiasz Wichnowski z Urzędem Miasta związany jest od 2001 roku, a w ostatnich latach odpowiadał m.in. za przygotowanie, wdrożenie i funkcjonowanie poznańskiej uchwały krajobrazowej. Do obowiązków absolwenta trzech poznańskich uczelni należy opieka nad estetyką i funkcjonalnością przestrzeni publicznych. Wichnowski będzie musiał również opiniować projekty inwestycyjne pod kątem dostępności, współpracując m.in. z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego czy Miejskim Konserwatorem Zabytków. Już za chwilę będzie można rekreacyjnie korzystać z lokalnych wód. W poniedziałek sezon kąpielowy rozpoczną m.in. kąpieliska na Jeziorze Wilczyńskim, na Jeziorze Pątnowskim czy na Jeziorze Powickim. Kąpielisko Akwen Tropicana w powiecie poznańskim dostępne będzie od 4 czerwca. Większość miejsc do pływania otworzy się w drugiej połowie najbliższego miesiąca lub pierwszego dnia lipca. Łącznie w Wielkopolsce znajduje się ich 98. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu przypomina, że istnieją kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, których dostępność oraz zdatność do użytku, chociażby w kontekście zakwitu glonów, określa organizator danego miejsca. Ich status można sprawdzać w serwisie kąpieliskowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. I tą bardzo już wakacyjną informacją kończę poranne przedweekendowe wydanie serwisów informacyjnych, kolejne w paśmie popołudniowym, na które oczywiście również zapraszam.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: And it's Friday!

0: to nie byle jaki piątek, dlatego że 29 dzień maja, czyli piątek już taki, można powiedzieć, prawie letni. Imieniny Magdaleny, Urszuli, Marii, ale też Aleksandra, Bogusława, Andrzeja, Stefana, Rajmunda, Wilhelmego, Rajmundy, Maksymina i Maksyminy. Wszystkiego najlepszego. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. I za chwilę też będzie jeszcze Dzień Jedzenia, bo przez tego ratatuja i te szczury, to mi Zuza niestety trochę apetyt zrobiła się.
1: Co, tak, wybierzesz się do lokalu z gwiazdką Michelin?
0: Nie, no bułkę sobie zrobię w domu bez przesady. Nie takie luksusy.
1: No niestety.
0: Ale jakby mi szczur zrobił bułkę w domu, taki typu ratatuj, to by było całkiem spoko.
1: Tak? Byłoby spoko?
0: No, myślę, że byłoby spoko.
1: To chyba spoko. To może ty tę bułkę, a ja faktycznie gwiazdkę Michelin.
0: No, to możemy też w ten sposób zrobić. Wypadałoby jeszcze rozwiązać nasz konkurs, zanim my się będziemy na to śniadanie zwijać. Konkurs, w którym wyjściówka podwójna na mecz PSŻ, że tu Poznań z Polonią piła ten czwartkowy mecz o 18:00, była do wygrania i wygrywają Rafał. Rafał, który napisał do nas, że dobry sąsiad to taki, którego na co dzień nie widać, ale jak jest potrzebny, to wiesz, że zawsze możesz na niego liczyć. Niewątpliwie, tak, jest to ważne. Także Rafale, za chwilę dostaniesz SMS-a z informacjami, jak tę wejściówkę odebrać i co tam dalej z nią zrobić. To my się możemy już w takim razie pożegnać. Grzegorz Nowacki, który nam te szczury włączał i temat szczurów zapodał za konsoletą realizatorską, jest i się żegna. Zuza Pobłocka-Bulczak za serwis informacyjno-odpowiedzialna, ty się możesz sama pożegnać.
1: Oczywiście, do usłyszenia.
0: No i ja, Kalina Kończak, byłam z wami przez ostatnie 3,5 godziny tutaj na antenie. Ja również się z wami żegnam kartką z kalendarza.

0: Przynęta kulturalna.
1: Czy kiedykolwiek próbowałaś zmieścić wszystkie swoje pomysły w jednej mojej książeczce? Bo jeśli jeszcze nie, to mam wydarzenie, które ci w tym pomoże. To warsztaty tworzenia zinów, czyli małych, autorskich publikacji, w których nie ma ograniczeń. Możesz mieszać tekst z obrazami, wycinkami, rysunkami, przypadkowymi myślami i wszystkim, co przyjdzie ci do głowy. Wybierasz, co chcesz i jak chcesz. Będą one odbywać się w Galerii Sztuki Raz od godziny 16 do 20. Poprowadzi je dla ciebie Rybka Ok, z którą wszystko będzie jak najbardziej ok, więc nie masz się czym martwić. Nie musisz brać nic ze sobą. Wszystko już będzie na miejscu. Zatem uwolnij ducha kreatywności i przyjdź na godzinę 16 do Galerii Sztuki Raz. Możemy też skręcić w inną uliczkę kulturową poznańskiego labiryntu. Idąc za dźwiękami muzyki, trafimy do Blue Note i magicznego świata jazzu. Możesz pomyśleć, jazz to pewnie saksofon, dym i ktoś klaszczący po 7-minutowym solo. Ale muszę cię zaskoczyć. Zespół Hoshi nie gra jazzu, który siedzi grzecznie na krześle. Bardziej takiego, który wychodzi nocą z klubu i nie wraca do domu. Redefiniują oni współczesny jazz, nie zostawiając jeńców. Jeśli chcesz przekonać się samemu, jaka muzyka jest warta Poznania, to przyjdź do Blue Note o godzinie 20 i zanurz się w odmętach jazzu. Jeśli jednak skręcimy w inny zakręt, czekać nas będzie kino letnie i wieczór planszówek. Planszówki kojarzą ci się pewnie z Monopoli, kłótnią o zasady i kimś, kto już prawie wygrał od 2 godzin. Ale w ostatni piątek maja na rozbracie będzie trochę inaczej, bo tego wieczoru rządzić będzie tryk-trak. Gra bardziej nieprzewidywalna niż prognoza pogody w maju. A do tego seans kultowego filmu Jima Shermana z 1975 roku, The Rocky Picture Horror Show, i gorąca pizza na naturalnym zakwasie. Czego można chcieć więcej w piątkowy wieczór? Padaj zatem na rozbrat o godzinie 19.30 i rozkoszuj się mieszanką kina i klasyki.
2: Radio Afera.

0: imprezu. Jeśli jednak skręcimy w inny zakręt, czekać nas będzie kino letnie i wieczór planszówek. Planszówki kojarzą ci się pewnie z Monopoly, kłótnią o zasady i kimś, kto już prawie wygrał od 2 godzin. Ale w ostatni piątek maja na rozbracie będzie trochę inaczej, bo tego wieczoru rządzić będzie tryk-trak. Gra bardziej nieprzewidywalna niż prognoza pogody w maju. A do tego seans kultowego filmu Jima Shermana z 1975 roku, The Rocky Picture Horror Show, i gorąca pizza na naturalnym zakwasie. Czego można chcieć więcej w piątkowy wieczór? Padaj zatem na rozbrat o godzinie 19.30 i rozkoszuj się mieszanką kina i klasyki.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98.6.

0: mieszkania, hoteli, restauracji, więc korzystają z tego różne branże.
1: No więc właśnie, i taką sytuację filmową w Poznaniu może poprawić na przykład połączenie działalności koordynowania przygotowanych do, to znaczy wspieranie różnych inicjatyw takich okołofilmowych, jak na przykład wynajęcie hotelu do nakręcenia konkretnej sceny. Warto też zaznaczyć, że samą inicjatywą zajął się radny Grzegorz Jura i to on zainicjował powstanie takiego raportu.
0: Żeby miasto jako Poznań miało taką jedną komórkę, do której producent zainteresowany tworzeniem jakiegoś materiału w Poznaniu był rzeczywiście obsłużony od A do Z. To znaczy, żeby otrzymać zgodę na zajęcie pasa.

No i myślicie, że niebo istnieje? Ja myślę, że to jest trochę takie odwieczne pytanie, nad którym wszyscy się zastanawiają zawsze i wszędzie i właściwie nikt jeszcze nie znalazł odpowiedzi. Znaczy, znajdziemy wszyscy, ale jeszcze nie na świecie.

0: ogóle 20. W obronie Jacka Jaśkowiaka stanęła Koalicja Obywatelska. Ostateczne głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta odbędzie się w połowie czerwca i wiele wskazuje na to, że mimo podziału w szeregach KO wynik głosowania będzie przechylny dla prezydenta.
1: O sporcie na 98,6.
0: Historyczny sukces polskich żeglarek Sandra Jankowiak z AZS-u Poznań i Aleksandra Melzacka zdobyły we Francji brązowy medal Mistrzostw Świata. Polki rzutem na taśmę stanęły na podium w olimpijskiej klasie 49er FX po niezwykle zaciętych wyścigach finałowych.
2: Trzecie miejsce, medal Mistrzostw Świata, bardzo wyczekiwany przez naszą załogę, ale też bardzo dużo walki włożyłyśmy w to, dużo przygotowań i no cieszy podwójnie, bo i piękne żeglowanie przez regaty i stawka duża, zakończone z szerokim uśmiechem i pięknym wynikiem.
0: Zaznacza Sandra Jankowiak, to pierwszy w historii Polski medal w tej konkurencji. Głównym celem zawodniczek pozostaje teraz walka o Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Warto przypomnieć, że pochodząca z Szemotu Sandra Jankowiak porzuciła dla sportu karierę inżyniera. Teraz jej największym marzeniem jest przywiezienie do Poznania pierwszego w historii miasta żeglarskiego medalu olimpijskiego.
1: O zdrowiu w Radiu Afera.
0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza na bloki operacyjne. W Poznaniu zakończyły się międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. Specjaliści z całej Europy dyskutowali o tym, jak nowe technologie zmieniają leczenie nowotworów. Algorytmy już teraz pomagają w szybszej diagnozie, precyzyjnej analizie obrazów medycznych, a nawet wspierają chirurgów podczas zabiegów. Mówi o tym profesor doktor habilitowany Karol Połom.
3: Głównie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja może otworzyć nas jako ludzi na to, żeby jeszcze bardziej być ludzkim względem pacjenta. Żeby ten dotyk lekarza do pacjenta był takim odruchem ludzkim, a nie tylko i wyłącznie kolejnym przypadkiem, a nie tylko kolejnym podtypem nowotworu.
0: Eksperci podkreślają, że sztuczna inteligencja odciąża lekarzy z biurokracji, dając im więcej czasu dla pacjenta, a także przyspiesza tworzenie nowych leków. Zaznaczają jednak, że wykorzystanie AI w medycynie wymaga ścisłych regulacji, aby wyeliminować ryzyko groźnych błędów.
1: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
0: W Poznaniu trwają remonty dwóch przejazdów kolejowych. Do poniedziałkowego poranka całkowicie zamknięty jest przejazd na ulicy Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z Gdyńską. Wyznaczono objazdy, natomiast ruch pieszy został utrzymany. Z kolei w poniedziałek i wtorek w ciągu dnia czasowe zamknięcie przejazdów oraz lokalne objazdy czekają kierowców na Dębcu w rejonie ulic U 28 Czerwca oraz Opolskiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie poznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Godzina 16, a więc czas na
1: Studencki Patrol na 98,6.
4: Który jeszcze ma przyjemność realizować Paweł Zjeżdżałka, ale to niedługo, bo on za chwilę zmyka na poznańskie Juvenalia. Jeśli wy tam też zmykacie, to możecie nas przy okazji oczywiście słuchać. W jego miejsce natomiast wchodzi Kajetan Trześniewski, a przed mikrofonem Mikołaj Pokorzyński. Już za 10 minut porozmawiamy o mikroplastiku, tym jaki on ma wpływ na nas, w jaki sposób przenika do naszego organizmu i czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić.

0: też tak do nas przychodzi w tym właśnie układzie pokarmowym. Tak go wchłaniamy. No dobrze, a gdzie on się jeszcze ukrywa w takim razie?
1: Tak naprawdę, jeżeli nasi drodzy słuchacze by się dookoła rozejrzeli, to w zasadzie wszędzie będą widzieli plastik, trochę tak jak w filmie o Barbie. Wszystkie nasze ściany są pomalowane zazwyczaj farbą akrylową, która zawiera plastik. Meble są oklejone okleiną zawierającą plastik. Nasze ubrania zawierają ogromne ilości plastiku i wszystkie sprzęty dookoła również. Także ten plastik tak na dobrą sprawę, gdyby zniknął, to byśmy tutaj mieli gołe ściany i byśmy jak pewnie w stroju Adama i Ewy tutaj stali. I niestety ten plastik zużywa się na skutek tarcia, na skutek tego, że on degraduje z powodu działania promieni ultrafioletowych, działania tlenu i powstają z niego małe drobinki. Te drobinki, o ile one są relatywnie nieduże, to nie stanowią problemu, ale im mniejsze, tym bardziej niebezpieczne. I to się może wydawać dziwne, ale jeżeli państwo sobie pomyślicie, że nasz tak zwany chleb powszedni zrobiony z mąki, to wydaje się, że czymś niezbędnym do życia dla nas jest, ale ludzie, którzy pracują w piekarniach i gdzie w bardzo dużej ilości mąki są używane na skutek pylania tej mąki, gdy są oni narażeni na te mikrocząsteczki mąki, rozwija się tak zwane płuco piekarza, czyli całe mnóstwo problemów związanych z tym, że oni pracują z mąką, która wydaje się dla nas niezbędna. Piasek kojarzy nam się z plażą, niegroźny, ale w postaci małych drobin, które wchłaniają górnicy, bardzo niebezpieczny. No i niestety tak samo dzieje się z plastikiem, z którym, tak jak już przed chwilą mówiliśmy, mamy styczność w zasadzie non-stop.
0: Czyli najgorsze, najbardziej niebezpieczne są te najmniejsze cząsteczki, czy w takim razie te trochę większe przepływają przez nas niejako bez jakichś efektów gorszych?
1: Dokładnie tak. Im te cząsteczki są większe, czyli gdyby ktoś zjadł klocek Lego w formie jednego klocka Lego, no nie będzie to pewnie przyjemne doświadczenie, ale nie będzie to aż tak groźne, gdyby zjadł ten klocek Lego w formie mikro albo wręcz nanocząsteczek. Mhm. To zupełnie inny wpływ ma wtedy na nasze zdrowie. I znów, proszę sobie pomyśleć o tym, że mamy całymi dniami, tygodniami, latami tynk na ścianie i gdyby przyszli, ekipa remontowa przyszła i zaczęła ten tynk ściągać, zaczęłoby się pylić, to momentalnie wszyscy chcemy uciekać takiego pomieszczenia, bo jest duszno, bo jest nieprzyjemnie. Dokładnie ten sam mechanizm odbywa się w odniesieniu do plastików, przy czym te drobiny są dużo mniejsze niż taki pył powstający przy pracach remontowych.
0: Tych skutków jest cały ogrom. No może najpierw poruszymy to, jak to działa na chociażby kości czy tkanki nasze.
1: To działa w taki sposób, że mikroplastik jest pochłaniany przez komórki układu odpornościowego. Te komórki się nazywają makrofagami, ale żeby tutaj wszyscy nie pozasypiali, którzy nas słuchają, to mówiąc bardzo obrazowo, nasz układ odpornościowy nie jest ewolucyjnie przystosowany do kontaktu z plastikiem.
0: No wcześniej go nie znał.
1: Nie znał, no dokładnie. Przez całe istnienie Ziemi tego mikroplastiku nie było i nagle, gdy układ odpornościowy nadzieje się, że tak powiem, na dużej ilości jakichś dziwnych drobin, zaczyna to rozpoznawać jako coś, co prawdopodobnie jest agresywne i tak profilaktycznie zaczyna się rozwijać przewlekły stan zapalny. Dlaczego to jest groźne? No to proszę sobie wyobrazić, że od dzisiaj każdemu z nas mówią, śpicie państwo o 20% mniej. Wszyscy byśmy chodzili zaspani, wściekli i tak dalej. No podobnie działa nasz układ odpornościowy. Jest przepracowany i powoduje to rozwój bardzo wielu groźnych chorób cywilizacyjnych. Co gorsza, niestety nie wiemy, jak długoterminowo będzie to działało i czy nie mamy takiego problemu, jak w latach 50. na przykład z preparatami typu DDT, które były masowo stosowane do walki z wszawicą i innymi problemami.
0: A czy w takim razie my możemy jakoś odróżnić ten stan zapalny spowodowany właśnie mikroplastikiem od chociażby no innych chorób cywilizacyjnych?
1: Niestety jest to szalenie trudne. Natomiast z naszych doświadczeń smutnych, historycznych wynika duża ostrożność naukowców. Proszę sobie pomyśleć, że mniej więcej 100 lat temu na tarczach zegarków malowano wszystko radem, gdy odkryto radioaktywność. I w ogóle sprzedawano toniki z radem i to się wydawało, że najnowsza technologia, mamy rad i będziemy radioaktywnością wszystko leczyć. No, okazało się to kompletnie chybione. I stąd nasze obawy, czy ten mikroplastik, o którym z naszych ortopedycznych doświadczeń wiemy, że wywołuje przewlekły stan zapalny i powoduje niszczenie kości wokół implantów, które wszczepiamy, boimy się, że narażamy siebie i wszystkich wokół przez to, jak funkcjonuje nasza cywilizacja, na to, że podobny efekt będziemy widzieli w innych narządach.
0: Mhm. No to też z tym wiążą się pewne zaburzenia również hormonalne, czy problem z płodnością.
1: Tak, i to jest coś, co obserwujemy i może to być jedna z przyczyn obserwowanego zmniejszenia chociażby liczby żywych plemników u mężczyzn w kolejnych pokoleniach, ale problem jest taki, że na to się nakłada bardzo wiele innych czynników cywilizacyjnych, przy czym te mikroplastiki, patrząc na nasze doświadczenia na modelach zwierzęcych, na przykład w rybach morskich i w małżach, wygląda na to, że no jest to bardziej niebezpieczne, niż mogłoby się pozornie wydawać.
0: Mhm. No ten plastik jest wszędzie. Też mamy do czynienia z takim byciem trochę pseudoekologicznym, jako poniekąd, czy takim greenwashingiem, gdzie firmy zaczynają zastępować pewne plastikowe tylko przedmioty tymi zmieszanymi, czyli powiedzmy na przykład mamy taki kubek do kawy z papierem, no ale sam papier by nie utrzymał tej gorącej kawy, tam zaparzamy też plastik razem z tym. Czy mamy jeszcze gdzieś takie, można powiedzieć, bomby, które gdzieś na co dzień używamy ich, a właśnie nas zatruwają?
1: Oj, tego jest bardzo dużo. Chociażby opony samochodowe, to jest ogromne źródło mikroplastiku w powietrzu, zwłaszcza w środowisku miejskim. Popularne butelki petowe, to jest ogromne źródło mikroplastiku w żywności. Podobnie jak to, co wszyscy lubimy w marketach, czyli sery, wędliny i inne produkty, które są sprzedawane w tackach. Z jednej strony to jest bardziej higieniczne, ale z drugiej strony niestety ten plastik się wtedy wydziela. Wszystkie nasze plastikowe przydaśki, że tak powiem, które mamy w kuchni, plastikowe deski, plastikowe miseczki, i niestety to się uwalnia, ten mikroplastik, zarówno podczas takich mechanicznych prac typu krojenie na desce, ale również na przykład podczas korzystania z mikrofalówki, gdzie również nam się to może uwalniać.
0: Szczególnie gdy podgrzewamy plastik.
1: Szczególnie gdy podgrzewamy plastik, te drobiny się uwalniają i dlatego i tutaj przyłączę się do tego chóru, że tak powiem, entuzjastów wodociągów poznańskich. Nie powinniśmy kupować butelkowanej wody mineralnej w butelkach plastikowych, tylko pić wodę kranową, która w Poznaniu jest fantastyczna, jest absolutnie zdatna do picia, i korzystać ze szklanych naczyń, przy czym, i tu wbiję małą szpilę, wbrew pozorom, jak ktoś korzysta ze zmywarki, to te nabłyszczacze, które tam są stosowane, też zawierają całkiem sporo polimerów. Także niestety te plastiki i tworzywa są po prostu wszędzie.
0: No dobrze, to porozmawiajmy może o zamiennikach. Co w takim razie na przykład do takiej zmywarki można czym zastąpić ten nabłyszczacz?
1: Powinniśmy starać się wybierać takie preparaty, które mają tylko detergenty powierzchniowo czynne. I to też jest taki, myślę, punkt wyjścia, żebyśmy zwracali uwagę na wszelkiej maści kosmetyki, które kupujemy. Na szczęście Unia Europejska, która czasami przesadza z regulacjami, tutaj akurat się urzędnicy spisali i zabronili dodawać mikroplastików jako takich wypełniaczy, które sprawiały, że kremy, które stosowano w różnych zabiegach kosmetycznych, przepraszam, jako facet się na tym kompletnie nie znam, natomiast rzeczywiście były to takie wypełniacze, które powodowały, że konsumentom te kremy się wydawały bardziej atrakcyjne, one ładnie się prezentowały na ciele, dawały różne efekty nabłyszczenia i tak dalej. To wkrótce zostanie wycofane i bardzo dobrze. I podobnie było z tymi naszymi plastikowymi słomkami i innymi gadżetami, które też zostały wycofane. Kwestia jest rzeczywiście taka, żeby zastąpić te wszystkie plastikowe albo pseudoplastikowe rzeczy takimi produktami, które są wykonane z materiałów zupełnie naturalnych, typu drewno. I tutaj a propos zaparzania kawy i herbaty, przeciętna torebka z herbaty wcale nie jest papierowa, tylko zawiera straszne ilości polipropylenu.
0: No właśnie. Wspomniał pan też, żeby pić wodę z kranu, rozumiem, przefiltrowaną. Te filtry również, one również posiadają oczywiście plastik, ale no chociaż tej bardziej odporny na rozrywanie się.
1: I przede wszystkim nie są narażone na mechaniczne uszkodzenia, takie jak występują w butelkach, chociażby podczas transportu, albo gdy ta woda tam sobie w nich pływa. A poza tym te butelki są niestety jednorazowe. I tutaj z jednej strony chcielibyśmy to poddawać recyklingowi, z drugiej strony w takich krajach jak Niemcy powszechne są butelki petowe, wielorazowe, ale im dłużej ta butelka jest używana, tym więcej wydziela mikroplastiku. Także szczerze mówiąc, naturalne materiały takie jak szkło, drewno, metale, no są po prostu zdecydowanie korzystniejsze.
0: Wspomnieliśmy również o tym, że ten plastik w ubraniach też jest ważny, że też w ten sposób on gdzieś się przedostaje do nas. Powoli musimy kończyć, ale ja jeszcze muszę spytać, czy w takim razie medycyna jakoś opracowuje, nie wiem, jakieś metody detoksu może od tego plastiku? Co robić, żeby on nie był w naszym organizmie?
1: Niestety nie jesteśmy w stanie tego w pełni wyeliminować ze względu na wymogi nasze cywilizacyjne. Ale staramy się, żeby minimalizować zupełnie niepotrzebne narażenie. Tak jak macie państwo w domu różne urządzenia elektryczne, według norm bezpieczeństwa one muszą być tak skonstruowane, żeby niepotrzebnie nie emitowały na przykład fal radiowych, które wydaje się, że chyba aż takie groźne nie są, ale nie chcemy tego sprawdzać w praktyce. I podobnie, jeżeli chodzi o mikroplastik. Wiemy, że on jest szkodliwy, wiemy, że powoduje procesy zapalne i będziemy raczej starali się dążyć do tego, żeby zmniejszyć narażenie, bo prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie realistycznie kompletnie go wyeliminować.
0: To może ostatnie pytanie, czy są grupy jakieś chociażby wiekowe, dodatkowe, które są bardziej podatne na mikroplastik.
1: Tak naprawdę najbardziej podatne są dzieci i tak naprawdę najbardziej niebezpieczny jest dla kobiet w ciąży, które mają swojego maluszka w brzuchu i on jest rzeczywiście izolowany od mamy przez łożysko, ale ten mikroplastik jest na tyle wredny, że potrafi to łożysko przekroczyć. Stąd zawsze zachęcamy, żeby niekoniecznie, co jest pewnie nierealne, każdy, kto miał dzieci, wie, że dzieci najbardziej lubią zabawkę spróbować buzią, ale staramy się tego nie robić i staramy się, żeby te dzieci niekoniecznie dostawały wszystkie możliwe napoje i słodycze w plastikowych kubeczkach, tylko żeby dawać im to w naczyniach szklanych, ceramicznych bądź innych niezawierających elementów plastikowych.
0: Doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Łapaj był moim gościem w temacie mikroplastiku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: na rynku istnieją, nie oszukujmy się.
1: Istnieją i są dosyć popularne, nawet bym powiedział. Można je często te, przynajmniej te takie najbardziej mainstreamowe, można pobrać z głównych sklepów.
0: Czyli stylu. Instalujemy.
1: No zawsze to jest jakieś... Wydaje mi się, że to jest jakiś balans tutaj między bezpieczeństwem a prywatnością dziecka, nie? No bo z jednej strony powinniśmy chronić dzieci, a z drugiej strony są takie sytuacje, no, w których nie powinno się wręcz kontrolować w zupełności tego, co robi dziecko. Dlatego wydaje mi się, że trzeba znaleźć zawsze jakiś taki złoty środek między tym, co ograniczać dziecku, na przykład jakie aplikacje, albo jakiś czas aplikacji, używania ich, a między tym, żeby faktycznie mogli odkrywać to, co się dzieje dobrego.
2: Ja myślę, że w kwestii kontroli rodzicielskiej to o ile na dziecko powiedzmy 10 lat może by to w jakiś sposób zadziałało, ale w przypadku osób już trochę starszych typu 14 czy nawet 17 lat to jest duża szansa, że po prostu taka osoba wyłączy te kontrole i my nawet tego nie zauważymy, albo uzbiera z jakiegoś kieszonkowego i kupi sobie samemu telefon i będzie w ogóle straszna awantura, że co ty mi tutaj chcesz w ogóle jakoś ingerować, więc ja jestem bardzo dużą zwolenniczką zaufania i edukowania, w sensie takim, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem i powiedzieć, że może pytać o różne rzeczy, że nie chcemy go kontrolować.
1: Fajnie by było, gdybym pierwszą osobą, jakby pierwszym punktem kontaktu nie był jakiś tam nieznajomy kolega czy koleżanka z internetu, tylko rodzic, kiedy dziecko ma wątpliwości, prawda? Rodzic czy jakaś bliska osoba na przykład z rodziny.
2: Tak, a w ogóle ostatnio widziałam, że podobno były badania ujawnione przez OpenAI, że najczęściej osoby, które mają mniej niż 26 lat, w tym przypadku również dzieci, nastolatkowie.
1: I studenci.
2: Ale skupiamy się na dzieciach. Takie osoby bardzo często, wbrew pozorom, nie używają ChatGPT do rozwiązywania zadań domowych, ale do zadawania pytań, w sensie takich porad bardziej życiowych.
0: Mhm. Jaki jest sens życia?
2: Między innymi.
1: No właśnie wolelibyśmy raczej, żeby właśnie dzieci czy młodzież bardziej rozwijała relacje na żywo, prawda? Z prawdziwymi osobami.
0: No to warto też wspomnieć o drugiej stronie medalu, bo już na przykład w Stanach było złożonych kilka pozwów sądowych właśnie między innymi do OpenAI za to, że na przykład ChatGPT, jak to niektórzy twierdzą, pomógł na przykład w próbie samobójczej. Więc takie sytuacje też no niestety miały miejsce.
1: Słyszałem o tym case'ie i to też trochę wyglądało w ten sposób, że te osoby, które korzystały z czatu, na przykład tak celowo obchodziły zabezpieczenia, które są implementowane i wręcz udawały, że do zupełnie innych celów potrzebują te informacje, prawda? Więc trochę trudno też jakby obwiniać tutaj narzędzia czy ich projektantów, właścicieli za to, że po prostu spełniają swoją rolę mniej więcej, nie? Więc tutaj też jest, jakby to pokazuje istotność tego, jak ważna jest też komunikacja ze swoim dzieckiem, taka otwartość, transparentność, no i jednocześnie jakieś bycie otwartym na takie sygnały, które takie dziecko może dawać, prawda?
0: Czyli gdyby to podsumować, co jest najważniejsze? Uwaga, będzie to kontrowersyjne stwierdzenie, musimy rozmawiać z dzieckiem.
2: Najgorzej.
1: No, nie wyobrażam sobie. W sensie, to jest tylko tyle i aż tyle, prawda? W sensie, to może być takie oczywiste, ale z drugiej strony, no, jak w momencie, kiedy ma się dużo obowiązków na głowie i jednocześnie trzeba też poświęcić trochę swojej energii życiowej na takie rzeczy, to może być trudne do wykonania, no ale chyba to jest najlepsza forma.
0: I tą optymistyczną poradą kończymy.
1: Dziękujemy.
0: Bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.

0: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

substancji, które wyskakują niczym królik z kapelusza iluzjonisty, kryją się algorytmy, infrastruktura, ludzka praca i realne koszty społeczne oraz środowiskowe. Wystawa AI, czyli Algorytmy Iluzji, zaprasza do krytycznego spojrzenia na sztuczną inteligencję jako fenomen kulturowy, polityczny i artystyczny. Poprzez pracę współczesnych artystów i artystek odkrywamy na wystawie, co naprawdę kryje się za technologicznymi narracjami, od władzy i wiedzy przez wysiłek i więzi, aż po wyobrażenia przyszłości. Jeśli wy chcielibyście pójść na taką wystawę właśnie Algorytmy Iluzji, która znajduje się w Centrum Kultury Zamek, a ma ona miejsce do 12 lipca tego roku, no to możecie wziąć udział w naszym konkursie. Do rozdania mamy podwójną wejściówkę, także możecie zabrać kogoś ze sobą. No ale co? Telefony w dłoń, wpisujemy 7148, w treści wpisujemy afera, podajemy swoje imię i nazwisko, no i odpowiadamy na pytanie, które można też sobie odpowiedzieć poniekąd na samej wystawie później. Co czujesz, myśląc o AI i dlaczego właśnie to? Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze już za ten.

0: rozwoju oraz utworzenie regionalnego funduszu filmowego. Odpowiedni system wsparcia ma zatrzymać talenty w mieście i przynieść stolicy Wielkopolski wymierne korzyści gospodarcze i wizerunkowe.
1: Przystanek Informacja.
0: Po 51 latach służby Poznań żegna kultowe tramwaje, czyli popularne 105, i zastąpiły je nowoczesne niskopodłogowe składy, a wysłużone wagony już w czerwcu ostatecznie znikną z regularnych tras. Mówi o tym prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni.
2: Zakładamy, żeby te tramwaje już nie wyjeżdżały, natomiast do końca czerwca pozostaną w takiej głębokiej rezerwie w razie faktycznie jakiejś potrzeby, to być może jeszcze któryś z tych tramwajów się pojawi na mieście, ale na pewno ostatni dzień czerwca będzie ostatnim dniem. Z uwagi na to, że poprzez zakup nowych tramwajów uzyskane dofinansowanie jako spółka jesteśmy zobowiązani do tego, aby odpowiednią ilość starych tramwajów po prostu wycofać.
0: Zanim to nastąpi, MPK zaprasza na symboliczne pożegnanie. Tylko w ten weekend na ulicę wyjedzie specjalna linia turystyczna numer 51, co symbolizuje czas ich kursowania w mieście. Historyczne wagony przejadą historyczną trasą z Górczyna na Starołękę.
1: Czy wiesz, że...
0: W Poznaniu rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na opracowanie projektu pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Nowy monument ma stanowić integralną część skweru jego imienia. Zwycięska koncepcja została wybrana z grona 6 prac finałowych, wyłonionych wcześniej spośród 18 zgłoszeń. Sąd konkursowy poszukiwał projektu, który w dojrzały i symboliczny sposób łączy wymiar historyczny z nowoczesną formą.
3: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
0: Autor zwycięskiego projektu otrzymał główną nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych, a 5 pozostałym finalistom przyznano wyróżnienia. Koszt budowy samego pomnika szacowany jest na 600 tysięcy złotych. Monument sfinansuje inicjator tego przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Hala Arena doczeka się gruntownej przebudowy, przynajmniej tak zapewnia Urząd Miasta. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg na przygotowanie koncepcji architektonicznej obiektu. Charakterystyczna bryła budynku pozostanie bez zmian, ale jego wnętrze zyska zupełnie nowy standard. Zmodernizowana arena pomieści do 4,5 tysiąca widzów i znów będzie gościć wielkie wydarzenia sportowe oraz koncerty. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 9 czerwca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Na zegarach godzina 17, a więc druga godzina programu.
6: Studencki Patrol na 98,6.
5: Za konsoletą realizatorską obok Kajetana Trześniewskiego zasiadł teraz Jakub Jamrus. Za serwis informacyjny odpowiedzialny jest Mateusz Markiewicz, a w tej chwili przed mikrofonem do godziny 18 z wami Mikołaj Pokorzyński. No i co w tej godzinie jeszcze? Przedstawię oczywiście akademickie news ze studenckiego Poznania, jak i wydarzenia zbliżające się, a za chwilkę już konkurs.

0: Poddano 300 kijanek, które eksponowano na związki chemiczne w bardzo niskim stężeniu, takim jakie wykryto wcześniej w europejskich wodach powierzchniowych. Jak mówi doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Martyna Frontczak, było zdecydowanie więcej samic.
1: Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic. Wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50%.
0: No właśnie, samców było mniej, a na dodatek część z nich bezpłodna.
1: U kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem. Natomiast wśród żab, które miały kontakt z tym bisfenolem, nie wystąpiło takie odwrócenie płci, ale u samców wystąpiły patologie w jądrach. Jądra były właściwie podziurawione, brakowało tam komórek płciowych.
0: Zdaniem naukowców problem może nie dotyczyć tylko płazów i jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem mówiącym o dużym i realnym problemie ekologicznym. Związki endokrynnie czynne już teraz budzą.

Czy tradycyjne tańce narodowe mogą iść w parze z młodzieńczą akademicką energią? No, jak pokazuje Uniwersytet Przyrodniczy, na którym pozostajemy.

I 17.30 to jest właśnie czas dla koła naukowego PUD Jet Riders i ich podcastu JetCast. Dziś na warsztat właśnie biorą sekcję informatyczną.

0: ten płatowiec ma być sterowany w momencie, w którym dostajemy informację, jakimi powierzchniami sterownymi dysponujemy i jakimi odczytami z czujników musi taki dron dysponować, żeby dobrze latać, to wszystko musi zostać zintegrowane finalnie w jeden bardzo precyzyjnie działający układ. Więc teraz wracając z powrotem do twojej pracy, czy mógłbyś mi powiedzieć, czym się kierujesz, dobierając komponenty do takiego gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest dron?
1: No przede wszystkim wcześniej wspomnianą kompatybilnością wszystkich komponentów, ale też staramy się dobierać komponenty w taki sposób, aby były one aktualnie używane w przemyśle, przez co i my się nauczymy eksploatować te elementy przemysłowe oraz nasz projekt przez to będzie solidniejszy.
0: Okej, to jeszcze na koniec takie bardziej powszechne pytanie, skierowane może też do wielu z naszych słuchaczy. Jak dobrze wiemy, drony są bardzo popularne. Coraz więcej osób kupuje sobie takie w każdym dowolnym sklepie, aby latać sobie nad własnymi podwórkami i wykonywać tudzież akrobacje, tudzież po prostu ładne zdjęcia. Ale pojawia się też bardzo dużo dronów, które nie oferują gotowych rozwiązań, tylko pozwalają na majsterkowanie i programowanie ich we własnym zakresie. Teraz pytanie, czy każdy może to zrobić we własnym domu?
1: Pewnie, potrzeba tylko komputera oraz sporo chęci, bo elektronika potrafi być bardzo niewdzięczna.
0: Pewnie każdy, który kiedykolwiek miał do czynienia z elektroniką, dobrze o tym wie, a ci, którzy dopiero chcą się zacząć uczyć takich rzeczy, jeszcze na to wpadną. Dzięki ci bardzo, Alex. Dzisiaj był ze mną przewodniczący sekcji IT.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki bardzo za dzisiaj i słyszymy się w kolejnym odcinku audycji JetCast.
2: Śmigła są passé.
3: My mamy silniki odrzutowe.
4: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
5: Autopromocja.
6: Crashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.
11: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
5: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Tak, rozwiązanie konkursu drogą SMS-ową. Następny studencki patrol oczywiście w poniedziałek o godzinie 16. Wy zostańcie z Radiem Afera, no bo od 18 to Sporting Klub Afera. Przed mikrofonem to był Mikołaj Pokorzyński. Kłaniam się i dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

0: pokoleń i artystów, wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
1: Zaznacza dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski. Sercem obiektu będzie duża scena o powierzchni 264 metrów kwadratowych, przygotowana do realizacji musicali i koncertów. Miejsc na głównej widowni ma być 1200. W planach jest również sala kameralna na 300 osób. Nowy budynek ma zostać oddany w grudniu 2028 roku.
2: Świat uczelni na 98,6.
1: Relacje Polski z Niemcami w ciągu ostatnich trzech dekad znacząco się poprawiły, co też sprawia poprawę ważnych dla obu państw inwestycji infrastrukturalnych. Między innymi takie przesłanie płynie z 9. szczytu politycznego partnerstwa Odra, które odbyło się wczoraj na Politechnice Poznańskiej. Wiele w temacie infrastruktury trzeba je jednak jeszcze zrobić. Mówiła o tym przewodnicząca Rady do spraw współpracy z Republiką Federalną Niemiec Henryka Mościcka-Dentys.
3: Zwróca się do kolegów z rządów o to, żebyśmy faktycznie z większym wysiłkiem próbowali znaleźć finansowanie na te połączenia transgraniczne, których dzisiaj nam brakuje. Polska jest niezwykle ambitna, gdy idzie o rozbudowę sieci kolejowej, także o budowę szybkich kolei. Bardzo byłoby ważnym, gdyby udało nam się to robić w pewnej paraleli także z tym, co dzieje się w Niemczech.
1: Podczas szczytu politycznego padło również zapewnienie ze strony premiera kraju związkowego Brandenburgii Dietmara Wojtke o tym, że zwróci się on do rządu federalnego o to, że aby znieść kontrolę na granicy polsko-niemieckiej.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Poznaniacy mogą już korzystać z nowej pływalni przy ulicy Taborowej. Nowoczesny kompleks zastąpił stary obiekt i dziś po południu przyjął pierwszych gości. Na miejscu czekają Trzyniecki, 8-metrowy basen sportowy, strefa rodzinna oraz największa atrakcja jacuzzi. Dzięki nowej inwestycji okoliczni mieszkańcy nie muszą już tracić czasu na dojazdy na Kiełkę czy w rejon areny. Od jutra pływalnia będzie czynna od 6 do 22. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
2: Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25

0: którzy nie są z Polski, jak grają w FC Porto. No i w ogóle sama marka takiej drużyny z Ligi Portugalskiej, no to wybrałbyś cię na taki sparing?
1: No tak, we Wronkach robi wrażenie.
0: No może przy bułgarskiej by się udało, no zobaczymy, bo tego 11 lipca to w ogóle powrót z tego zgrupowania we Wronkach, 17 lipca już Super Puchar Polski, nie wiemy gdzie, no możemy się domyślać, że tak z doniesień medialnych możemy się domyślać, że jednak nie we Wrocławiu, tak jak PZPN by bardzo chciał, że jednak uda się to zrobić w Poznaniu, ale my czekamy grzecznie na oficjalną decyzję. No a potem już eliminacje Ligi Mistrzów 21-22 lipca w tygodniu, a później w następujący weekend pierwsza kolejka Ekstra Klasy. To pewnie za mniej więcej 2-3 tygodnie poznamy terminarz. Tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kolejorza. Jak wspomniałem o PZPN-ie i w ogóle o takich formalnościach, no to gala Ekstra Klasy też jest za nami.
1: Tak, jest za nami i dwóch lechitów z statuetkami. Nils Frederiksen, trenerem roku Ekstra Klasy. Chyba nagroda absolutnie zasłużona, tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości.
0: I no my na pewno nie w Poznaniu.
1: I Wojtek Mońka, najlepszy obrońca minionego sezonu. Tutaj też chyba żadnych wątpliwości nie ma, nagroda w pełni zasłużona.
0: No właśnie, a jeszcze Marcin Kamiński na przykład był nominowany, czyli też gość dobrze znany w Poznaniu, obecnie Wisła Płock. Jeśli chodzi o pozostałe kategorie, Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, tutaj mamy bramkarza sezonu. Bartosz Mrozek był nominowany także Jasmin Burić, więc można powiedzieć dwóch lechitów, no bo Jasiu oczywiście w sercu poznańskich kibiców dalej jest. Pomocnik sezonu i przy okazji piłkarz sezonu Bartosz Nowak, GKS Katowice. Tutaj pokonani m.in. Antoni Kozubal, Ali Cholizade, a Karol Czubak to jest napastnik sezonu, piłkarz Motoru Lublin, wygrał z Tomaszem Bobczkiem, czyli Królem Strzelców. Wygrał też z Mikaelem Isakiem, czyli no, kapitanem Lecha Poznań, też doskonale przecież nam znanym. Wojtek Mońka niby taki dobry obrońca, a młodzieżowcem sezonu nie został, zobacz.
1: No nie został.
0: A Marcel Reguła nawet nie był nominowany do pomocnika sezonu.
1: No, widzisz, ale Marcel Reguła też świetny zawodnik, duży talent, duże umiejętności techniczne. Myślę, że Wojtek nie jest zły.
0: No nie jest zły. Pytanie, czy jest zły za to, że nie jest powołany na kadrę?
1: A o to już trzeba go zapytać.
0: No jakbyśmy mieli tylko możliwość, to bym go zapytał, natomiast wiemy, że rzeczywiście powołany nie został w ogóle. Na liście powołanych nie ma żadnego piłkarza obecnego kolejorza. Jan Urban o ile powoływał czasem Bartosza Mrozka, o tyle tym razem Bartosz Mrozek się nie znalazł na tej liście. Nie ma Wojtka Mońki, bo podobno jest za młody i za mało doświadczony. To, że jest obrońcą sezonu, to widocznie nie jest przesadnie istotne. Nie ma Antoniego Kozubala, to akurat jest usprawiedliwione tym, że jakby to w porozumieniu z samym zawodnikiem i klubem Antoni Kozubal po prostu ma odpocząć po sezonie, nie przemęczać się na towarzyskich meczach reprezentacji Polski. Nie wiem, kogo tam jeszcze by można było z Polaków
1: zlekać. Myślę, że Michał Gurgul byłby też dobrym wyborem. My z wahadowymi miewamy problemy, więc Michał Gurgul, który też przecież wiosnę miał bardzo dobrą, myślę, że też by się nadał.
0: No ale widocznie też ma za mało doświadczenia, no nie wiem. No w każdym razie z Ukrainą zagramy 31 maja, czyli w najbliższą niedzielę, z Nigerią 3 czerwca, czyli w środę, w przyszłym tygodniu. Tam nie będzie piłkarzy obecnego kolejorza, to tyle możemy już wam powiedzieć. Zostawiając już pierwszą drużynę Lecha, jeszcze przy Lechu zostajemy, w zasadzie też przy pierwszej drużynie, tylko że kobiecego kolejorza. Bramkarka Jagoda Sapor zostanie na kolejny sezon w Lechu Poznań, w Lechu Poznań UAM. No właśnie, to jest zawodniczka, która dołączyła do Lecha 2 lata temu. Ona tak wcześniej co 2 lata kluby zmieniała. Grała w Medyku Konin, AZS-ie Wrocław, Pogoni Szczecin. Była mistrzynią Polski swego czasu właśnie w Szczecinie. No a teraz wiemy, że zostanie w Poznaniu na dłużej. Czyli to nie będzie ostatni mecz, ten, który teraz jest przed zawodniczkami kolejorza.
1: Tak jest. Jutro zawodniczki kolejorza rozgrywają swój ostatni mecz o godzinie 11:30 w Plewiskach. Rywalkami Lechitek będzie drużyna rekordu Bielsko-Biała.
0: No właśnie, czyli zespół z 6 miejsca w tabeli. Lech Poznań UAM, no już tak na dogranie ten sezon, bo tam seria bodajże 7 meczów bez zwycięstwa.
1: 2 punkty w 7 meczach.
0: No właśnie, także to wygląda blado, ale generalnie pamiętajmy, że to jest Beniaminek. Oczywiście to wejście w sezon było bardzo fajne, to wszystko się zapowiadało super, ale utrzymanie jest, teraz można wyciągać wnioski. Ten ostatni mecz może fajnie, oczywiście, jeśli się uda się przełamać tę negatywną pasce i w lepszych humorach pojechać na urlopy, no ale jeśli się nie uda, to też tragedia się nie stanie, no bo po prostu zamiast 8 miejsca, no może w najgorszym razie będzie 10, ale to dalej jest utrzymanie w Ekstralidze, a to jest taki plan minimum dla każdego Beniaminka, to chyba się zgadzasz.
1: Tak jest, zgadzam się, absolutnie.
0: Także pierwszej ligi u pan nie będzie, będzie Warty Poznań twoim zdaniem? Pierwsza liga?
1: No oby. Mhm. Warciarzom jutro wystarczy tylko remis, żeby zagwarantować sobie awans. Ten mecz jutro o 14:30 na Ogródku i Warta gra z Resyłą Rzeszów.
0: Tak jest. Resowia, czyli drużyna 13 w tabeli, ona ma jeszcze o co grać, bo chce uniknąć baraży o utrzymanie w drugiej lidze, także to też nie jest tak, że Resowia teraz się położy, bo Warta Poznań

0: ma swój cel do zrealizowania, Resowia też ma swój cel do zrealizowania. No jeśli się nie uda, to Olimpia Grudziądz Ciecha, ona ma 2 punkty straty, ma też bezpośredni gorszy bilans, także tylko jedna konfiguracja nie daje Warcie bezpośredniego awansu, to jest wygrana Olimpii Grudziądz, która zagra ze Świtem Szczecin. To jest z kolei zespół, który no też jeszcze musi się trochę bronić przed tymi barażami, ale już raczej jest bezpieczniejszy. No i Warta Poznań, no, z Rosławią, no to tutaj porażki być nie może, remis nas będzie satysfakcjonował. 14:30 jutro, także może już nie ma pierwszego Lecha, ale chyba się zgodzi, że sporo tych piłkarskich emocji mimo to jeszcze w Poznaniu jest.
1: Tak jest, Warta gra do końca i Lech UAE musi tutaj, dobrze, mam nadzieję, że dobrze zamknie ten sezon.
0: No właśnie, także w piłce nożnej sporo się dzieje. My za chwilę o tym, co działo się z kolei w dalekiej Brytanii.

0: To teraz jeszcze wytłumaczmy, co to znaczy, że Sandra i Ola zajęły trzecie miejsce, bo to nie jest takie oczywiste, bo to nie był jeden wyścig, nie? To też jest, musimy to doprecyzować. Łącznie 15 razy panie się meldowały na wodzie. Na początku 7 pierwszych wyścigów to były takie eliminacje, nazwijmy to. One oczywiście liczyły się do końcowej klasyfikacji, ale z 52 załóg zostały po nich najlepszych 25, które rywalizowały w takiej grupie, nazwijmy to, złotej. W kolejnych wyścigach to było łącznie 6 startów, no już tak między sobą. I po tych, że 6, czyli w sumie 13 startach, wyłoniono 10 najlepszych duetów. Jeśli chodzi o to, jak to jest punktowane, to za pierwsze miejsce dostajesz 1 punkt, za drugie 2, trzecie 3 i tak dalej. Tak generalnie tyle punktów, ile miejsce. No i chcesz mieć jak najmniej punktów. Polki załapały się do tej czołowej dziesiątki, ale z miejsca 8. I tutaj, jeśli ktoś na przykład oglądał na igrzyskach i coś pamięta, to trzeba tę wiedzę wykreślić, bo przepisy się zmieniły, wygląda to inaczej. Kiedyś było tak, że to był jeden punktowany wyścig na końcu, punktowany podwójnie. On był takim finałem i on o wszystkim decydował. Teraz jest inaczej. Jest tak, że te punkty są dzielone przez współczynnik. Ktoś sobie wymyślił, że to ma być współczynnik 2,25, żeby to nie było tak łatwo w głowie przeliczyć. No i po podzieleniu tych wyników przez 2,25, no jeszcze dwa takie starty na krótszym dystansie się odbyły. W nich Polki zajęły miejsce 4. i 2. No i to im pozwoliło przesunąć się z 8. miejsca na 3. Chociaż tam było bardzo, bardzo ciasno, bo ich końcowy wynik to 51 punktów. Załoga, która zwyciężyła, Norweska 46, Hiszpanki, które były na miejscu 2. 47, ale tak, Polki 51, Kanadyjki za nimi 51, Niemki na miejscu 5. 52, Francuzki 52, kolejna załoga niemiecka 53, Belgijki 53 na miejscu 8. 2 punkty różnicy tylko, także tutaj dużo, dużo się podziało w tym środku, nazwijmy, tej stawki czołowej i to Sandra też zauważa i przyznaje, że to dzięki nowym przepisom Polki mogły zaatakować podium z tego 8. miejsca.
1: Tutaj system finałowy troszeczkę się zmienił i tabela punktowa została podzielona przez współczynnik, dlatego przed przystąpieniem do finału widzieliśmy, że każdy ma szansę na medal. No mimo wszystko nie daliśmy się ponieść tym emocjom i było skupienie na tym, żeby przeprowadzić dwa dobre wyścigi, żeby popłynąć je technicznie odpowiednio, żeby skupić się na tym wietrze, zauważyć szybciej to, co inni widzą. To się udało, tak? Zrobiliśmy to w bardzo ładnym stylu, co nam dało medal.
2: To może jeszcze teraz trochę sobie powiedzmy o samym przebiegu zawodów, o tym, jakie to skomplikowane przedsięwzięcie, bo to jest 15 startów przez 6 dni, więc domyślamy się, że to jest dosyć duży wysiłek, o czym mówiła sama Sandra Jankowska.
1: Samo wystartowanie to jest 5 dni, ale należy się rozpływać wystarczająco wcześniej, trzeba rozpoznać akwen, bo każdy akwen to jest specyfika tego sportu, trzeba jak najwięcej notatek zdobyć na ten temat, ustawić sprzęt pod to. Tutaj mieliśmy prądy, pływy, dosyć skomplikowane wybrzeże, ale mogliśmy pozwolić sobie na to wcześniej, żeby przyjechać tam. Były na to środki i po prostu działaliśmy mądrze.
0: A to nie jest tania zabawa, jakbyś obstawiał. Taki sezon, jeśli chodzi o żeglarza na poziomie międzynarodowym, taka Sandra Jankowiak, która walczy o medale Mistrzostw Świata. Jak myślisz, ile takie samo startowanie w sezonie, nazwijmy to, ile pochłania kasy?
2: O, myślę, że to jest na pewno z grupy ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: No, takie 400 tysięcy. To jest absolutne minimum, żeby startować i w ogóle przepłynąć cały sezon, bo to Sandra mniej więcej o takiej kwocie mówiła, jak z nią rozmawiałem o tym, ile taka zabawa kosztuje. Także tak, to jest rzeczywiście skomplikowana operacja. W ogóle powiedzmy o tym, jaka to jest operacja, o co w ogóle chodzi, bo mówimy 49 FX i to jest ta klasa, w której Sandra startuje, no ale domyślam się, że mało kto z naszych słuchaczy wie, czym jest 49. To są takie wąskie łódki bez kabiny, to się nazywa skiff, one mają bardzo duży żagiel, długość ich to 4,9 metra i stąd jest nazwa 49. Dwie osoby tym operują. Jedna jest takim sternikiem, druga bardziej, powiedzmy, taką rolę fizyczną pełni, no generalnie powiedzmy, że no jest takim, no nie powiedziałbym balastem, bo to brzydkie słowo, ale trochę o tym decyduje, jak ten żagiel jest złożony i tak dalej, i tak dalej. Taką rolę właśnie Sandra pełni, takiej załogantki. Jej współpartnerką i tą sterniczką jest Aleksandra Melzacka z JKP Gdynia. No i Sandra też nam parę zdań o współpracy z Olą powiedziała.
1: Ola jest świetną sterniczką, bardzo doświadczoną. Jeśli chodzi o podział ról na takiej łódce, no to wykonujemy totalnie inną pracę, ale łączymy się w tym, że że uzupełniamy siebie nawzajem. Myślę, że charakterami też jesteśmy bardzo różne. Potrafimy wykorzystać te cechy, które posiadamy w taki sposób, żeby tą układankę jak najlepiej, jak najszybciej poskładać.
0: No to trzeba ze sobą umieć współpracować, bo w takim przypadku, jak się jest na tym poziomie, to mniej więcej jakieś 200 dni się na regatach spędza w ciągu roku. Chyba całkiem sporo, przyznasz.
2: Całkiem sporo.
0: No właśnie, to na ile imprez międzynarodowych można to przeliczyć, twoim zdaniem? Ile takich startów, jakbyś obstawiał?
2: Myślę, że to najwyżej kilka.
0: No i tutaj masz rację jak najbardziej, bo dwie imprezy już za Olą i Sandrą w tym sezonie. No to ile do końca sezonu? Mamy maj, to jeszcze nie rok długi. No to Sandra mówi, jeszcze dwie.
1: Trzeba jeszcze zebrać się i motywację zdobyć do tego, żeby jak najlepiej wystąpić na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w lipcu, a później troszkę zluzować, złapać tego oddechu. Tak śmiejemy się, że wakacje sobie trochę zrobić, ale tak, bo początek sezonu to była ciężka zima, mocno przepracowana.
0: No i na pewno też następna będzie ciężka, bo w przyszłym roku kwalifikacje olimpijskie, a jak się ma medal Mistrzostw Świata, no to można myśleć o tym, żeby walczyć też o medal Igrzysk Olimpijskich. Takiego AZS Poznań w żeglarstwie jeszcze nie ma. Trzymamy kciuki, żeby w 2028 roku po Los Angeles taki się pojawił.

0: ma mieć taki sam kształt, jaki ma, natomiast wnętrze ma zostać znacznie zmodernizowane. I włodarze miasta mówią, że hala ma docelowo mieć od 3,5 tysiąca do 4,5 tysiąca miejsc.
1: Znaczy chyba jednak takiemu miasta jak Poznań przyda się oprócz tego zainwestować w jakiś inny obiekt, żeby było coś większego, no bo umówmy się, 3,5, 4,5 to trochę nie przystaje. No ale dobrze, ważne, że coś się w końcu z Areną dzieje. Ten podmiot, który zostanie wybrany, będzie miał 7 miesięcy, żeby wszystkie papiery, nazwijmy to, pozbierać, warunki, opinie, uzgodnienia, takie biurokratyczne rzeczy, żeby w końcu za tę arenę się zabrać. Dobra, zostawiamy inwestycje, wracamy do sportu takiego w pełnej krasie, bo tutaj sporo się dzieje we Francji.
0: Tak jest, dużo się dzieje we Francji. Dzisiaj pierwszy polski pojedynek w historii Rolanda Garrosa, trzecia runda pań, Magdalinet kontra Iga Świątek. No i Magdalinet przegrała 6-4, 6-4. Natomiast był to, powiem ci szczerze, oglądałem bardzo dobry mecz.
1: Ze strony Magdy mimo tej porażki.
0: Z obu stron, mimo tej porażki i też dobry występ Igi Świątek.
1: No to w takim razie trzymamy kciuki za Igę, żeby ona kontynuowała tę pasce, no bo nam też zależy, żeby Polki wszystkie, nie tylko Magda Linet, która zawodniczką AZS-u Poznań jest i może dlatego to podkreślamy, żeby ona sobie radziła, no ale Iga jednak reprezentuje, wiadomo, cały kraj. W tym wypadku ona już sukcesy we Francji odnosiła, niech to kontynuuje.
0: Tak, zgadza się. Natomiast trzeba powiedzieć pół żartem, pół serio, że Magda Linet trochę pomogła Idze. Ja nie wiem, w drugiej rundzie jej nemezis, czyli Jelena Ostapenko.
1: To prawda, bo miał być mecz Świątek-Ostapenko, a ostatecznie tego meczu nie było. Polka wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To spotkanie w środę się odbyło. Trzecia runda myślę, że też jest wynikiem, który Magda Linet będzie satysfakcjonował. Jeszcze Maja Chwalińska sobie dobrze radzi, także polski tenis stoi dobrze, jeśli chodzi o to, co dzieje się we Francji. Pytanie, czy poznański tenis będzie stał dobrze? No to będzie za 2 tygodnie właściwie już. Poznań Open 14 czerwca będzie ruszało, a my poznaliśmy stałych uczestników. Są tam jakieś nazwiska rozpoznawalne dla ciebie?
0: Z zawodników, jeśli chodzi o top 100, to mamy Aleksandra Szewczenkę, to jest 88. rakieta i to jest reprezentant Kazachstanu. No i jeszcze drugim reprezentantem czołowej setki jest Emiliona Wa ze Stanów Zjednoczonych.
1: No więc tak z reguły było, że jedna, dwie gwiazdy, nazwijmy to, czyli zawodnicy z czołowej setki, to jak na turniej tej rangi, to jest mniej więcej ten standard. Tak jest też w tym roku.
0: Będzie też oczywiście obrońca tytułu Filip Miszolich, który zwyciężał w Poznaniu rok temu. I myślę, że ciekawym nazwiskiem, takim języczkiem uwagi prawdziwym, będzie Moïse Kouame, który obecnie jest w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa i jest takim bożyszczem francuskiej publiki obecnie. W pierwszej rundzie gładko ograł przecież mistrza wielkoszlemowego Marina Cilicia, więc myślę, że to on będzie tym once to watch.
1: No, czyli też będzie się warto na Golęcin wybrać. Ja jeszcze dodam człowieka, którego nie ma na tej liście zakwalifikowanych do turnieju głównego, ale za to będzie w eliminacjach walczył, bo dziką kartę tam otrzymał Max Kaśnikowski. On też wygrywał Poznań Open, teraz trochę po kontuzji musi się odbudować, ale spokojnie, na pewno sporo polskich emocji też w Poznań Open będzie. To będzie między 14 a 20 czerwca. My jeszcze w audycji Sporting Club Afera, zanim zaprosimy do naszego studia gościa, który już czeka, no to powiemy kilka zdań o tym, co w ten weekend, bo tu też sporo się w Poznaniu dzieje. Już powiedzieliśmy o piłce nożnej i właściwie znowu powiemy o piłce, tylko takiej trochę innej odmianie.
0: Tak, bo na boiskach bocznych przy Drodze Dębiskiej będzie się odbywał drugi turniej Ekstraklasy w AmpFootballu, więc dużo atrakcji na Drodze Dębiskiej, jeśli chodzi o piłkę nożną w ten weekend.
1: No zobacz, nie wiem, czy ty patrzyłeś na harmonogram, ale nawet jest przerwa na mecz Warty, żeby być może AmpFootballiści mogli też zerknąć, ale no tak, o 17 Warta Poznań dopiero gra popołudniowy pierwszy mecz ze Śląskiem Wrocław. Ja to widzę tak, że na fali awansu Warty Poznań, tej takiej ligowej, klasycznej, Warta Poznań AmpFootballowa sobie poradzi ze Śląskiem Wrocław, który też ma swoje sukcesy już takie związane z awansami.
0: Oby tak było.
1: No to będzie jeden mecz Warty, oprócz tego o 11.15 w sobotę z Zawiszą Bydgoszcz, a w niedzielę o 10.15 z Wisłą Kraków i o 15.30 z Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Warta Poznań w tym momencie na 5. miejscu w tabeli AmpFootball Ekstraklasy po 2 meczach, pozostałe drużyny mają po 3, także no jest okazja, żeby u siebie ten dorobek podbudować. Wstęp tam jest wolny, także tu nie będzie najmniejszych problemów, gdybyście chcieli się wybrać. Wstęp wolny też będzie jutro na mecz futbolu amerykańskiego. Tu znowu wracamy na Golęcin. Armia Poznań zmierzy się z Watachą Zielona Góra. Armia, która do tej pory w tej szerokiej, zmodyfikowanej polskiej futbolidze może nie radzi sobie najlepiej, bo na przedostatnim miejscu w tabeli jest, ale Watacha Zielona Góra, no to jest, cóż, kolejna okazja, żeby się przełamać u siebie, być może. Być może.
0: Oby tak było.
1: No właśnie, bo tych meczów, też możliwości treningu na zmodernizowanym Golęcinie za dużo nie było. Być może te treningi trochę pomogą. Te, które się już w międzyczasie odbyły, to jutro o 15 na Golęcinie, a o 16 i o 18 z kolei to na AWF-ie, na Przykrólowej Jadwigi, dwa mecze Superligi Hokeja na trawie. Pierwszy, ten ciekawszy z perspektywy poznańskiej, bo darmowy, AZS Politechnika Poznańska zmierzy się z Wartą Poznań, a o 18 AWF Poznań zmierzy się, AZS AWF Poznań zmierzy się z Pomorzaninem Toruń. W pozostałych spotkaniach LKS Rogowa podejmie się Siemianowiczanka, Siemianowice Śląskie, a Stella Gniezno WKS Grunwald Poznań. Jak zaglądam do tabeli, to właściwie nie wiem, który mecz jest najciekawszy, bo one wszystkie są ciekawe, bo tabela jest tak zwarta na dwie kolejki przed końcem, że ja nie mam pojęcia, kto to może do czwórki wejść, jak to może z niej wypaść, bo sześć pierwszych drużyn dzieli 6 punktów.
0: No i bardzo dobrze, liga jest ciekawa.
1: No, byśmy pewnie chcieli taki układ, że tak drużyny z Poznania, ale może to by było nudne z kolei, no nie wiem, zostawmy to tak jak jest. A jeśli z kolei na niedzielę byście szukali plonów, to też mamy dla was sportową opcję, bo wtedy o godzinie 19 w Termach Malteńskich Water Polo Poznań podejmie zespół Neptuna Uniwersytet Łódzki. I to jest taki mecz, w którym Water Polo może sobie wywalczyć czwarte miejsce w tabeli na koniec rundy zasadniczej, na koniec tego sezonu. Trzeba wygrać i trzeba liczyć na wpadkę Politechniki Łódzkiej. Ciężko nawet wpadką nazwać, na porażkę po prostu Politechniki Łódzkiej z Polonią Bytą, która wyżej notowana jest, no bo tylko dwa mecze w tym sezonie przegrała. Czy to jest wykonalne? Nie wiem, tego dowiemy się w weekend. My to wam zrelacjonujemy w audycji Sporting Club Afera w poniedziałek. No ale to jeśli chodzi o zapowiedzi, takie najbliższe. A za chwilę zupełnie zmienimy temat.

0: Bliższa mojemu sercu jest siatkówka plażowa, z tego względu, że współpracuję między innymi z kadrą Polski siatkarzy plażowych. Ogólnie mamy super klimat, mamy super obiekt w Poznaniu, który pozwala na uprawianie tej pięknej dyscypliny sportowej, a z racji tego, że zostałem zawodowym fizjoterapeutą, to razem z ekipą z Przystań Med stwierdziliśmy, że to też może być fajny pomysł na zaangażowanie naszych partnerów czy kolegów z branży, z całej branży, do tego, żebyśmy razem się spotkali i pograli w siatkówkę plażową. Dlatego cała ekipa Przystań Med stwierdziła, że wchodzimy w to, gramy i organizujemy coś dla całej naszej branży, bo tak jak powiedziałeś, szewc bez butów wchodzi, to my chcemy pokazać, że jednak jako osoby dbające o czyjeś zdrowie, dbamy też o swoje i stąd wyszliśmy z tą inicjatywą dla naszych kolegów.
1: No właśnie, taki fizjoterapeuta, lekarz jest bardziej wiarygodny, jak sam wygląda, na usportowionego, czy w ogóle uprawia jakiś sport, nie jest takim człowiekiem, który ewidentnie widzimy, że o siebie nie dba, to macie taki odzew, czy takie obserwacje?
0: Czy obserwacje mamy? Ciężko stwierdzić, ale jednak tak jak myślimy, że no, to co o czym mówisz, chcemy być wiarygodni i pokazywać ten sport w naszym wykonaniu, bo jak sami dobrze wiemy, trzeba się ruszać, też promujemy naszą pracę, czy bardziej używamy ruchu jako narzędzia terapeutycznego we wszystkich procesach rehabilitacyjnych, czy zapobiegamy tym kontuzjom też poprzez ruch i no, my chcemy utrzymywać tą naszą wiarygodność, pokazując, że my sami jesteśmy w procesie treningowym, każdy z nas uprawia jakąś dyscyplinę, nie tylko siatkówkę plażową, ale jesteśmy aktywni i promujemy każdy sport tak naprawdę.
1: A jak ta siatkówka plażowa wpływa, jeśli chodzi o te pozytywy na nasze zdrowie?
0: Przede wszystkim jak się ruszasz też z dużym gronem, może nie z dużym gronem, bo siatkówka plażowa to jednak 4 osoby na boisku, nie 12 jak odmiana halowa. Spotkasz się ze znajomymi, fajnie spędzasz czas. Siatkówka plażowa jest o wiele bardziej wymagającym pod względem fizycznym sportem niż siatkówka halowa czy inne sporty, chociaż tutaj nie chcę się wypowiadać szczegółowo na tematy, ale chociażby samo podłoże, czyli piasek, jest bardzo wymagający, bardzo obciążający pod względem kondycyjnym i przez co musimy bardziej używać naszego układu sercowo-naczyniowego, tak ładnie mówiąc, do tego wysiłku, dlatego tutaj mamy połączenie i sprawności w sensie kondycji i trochę siły, dlatego nasze serce, płuca, mięśnie, stawy, wszystko fajnie pracuje w tym sporcie. A przede wszystkim, no co może być piękniejszego? Lato, słońce, jeżeli jesteśmy na obiektach bliżej morza czy jeziora, tutaj mamy Rusałkę, Strzeszyn, gdzie są boiska, można pograć, czy nad morzem, no to w Poznaniu na Posirze mamy bardzo fajny obiekt niedaleko, Piachy Podróże, na którym te nasze mistrzostwa będą rozgrywane i same plusy.
1: No ale gdzieś chyba stoi ta granica pomiędzy tym, że sport to zdrowie, a tym, że sport wyczynowy już bardziej to zdrowie niszczy. Ty jako fizjoterapeuta związany z kadrą Polski też pewnie coś o tym wiesz, bo masz do czynienia z tymi, którzy już typowo profesjonalnie sport uprawiają. Ta granica gdzieś jest konkretnie? Można ją znaleźć? Czy to jest płynne u każdego?
0: Jak to w medycynie często bywa, odpowiedź jest: to zależy. Kiedyś jedna pani profesor na AWF-ie, na którym studiowałem, powiedziała, że sport to zdrowie stracone w sensie wyczynowym, no bo jednak nie ukrywajmy, że sport wyczynowy stawia na zawodnikach bardzo duże wymagania, takie obciążające fizyczne, jeżeli do tego dołożymy jeszcze obciążenia mentalne, to wszystko się gromadzi i oni są tego świadomi, że to są bardzo duże obciążenia dla ich organizmów i w zależności od tego, kto jak o siebie dbał wcześniej, w tych latach młodzieżowych, to jaką miał wiedzę dostarczoną przez trenerów, przez fizjoterapeutów, przez wszystkich ludzi dookoła, z którymi miał okazję współpracować, tak o siebie dbał i tak korzysta z tego narzędzia, jakim jest jego ciało, w sensie do pracy, bo nie ukrywajmy, że sportowcy wykorzystują swoje ciało do pracy, tak jak inni wykorzystują samochód, tak tutaj mamy tą zależność. W sporcie amatorskim czy półzawodowym tych kontuzji jest może więcej, może jest mniej, ciężko stwierdzić, nie robiłem statystyk w tym znaczeniu, ale tu musimy sobie rozgraniczyć to, że sportowcy zawodowi mają mnóstwo czasu na dbanie o swoje ciało, plus mają fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, którzy dbają o ten ich performance sportowy, plus muszą sami zadbać o odżywianie, spanie i te dwie podstawowe rzeczy, które są najważniejsze. Osoby amatorsko uprawiające sport no często pracują zawodowo, są przeciążeni takimi bodźcami zewnętrznymi typu praca, rodzina. Często niektórzy nieświadomie podchodzą do treningu tak, jakby byli zawodowcami, często zapominając o tym, o tej podstawie, jakim jest regeneracja. I naszym zadaniem jest uświadamianie ludzi, że regeneracja jest czasami ważniejsza niż sam trening sportowy, bo przy odpowiedniej regeneracji jesteś w stanie być lepszy w swoim sporcie, w którym uprawiasz, który sprawia ci frajdę, ale nie możesz trenować tak jak zawodowiec w momencie, kiedy nie masz tego całego zaplecza, które oni mają.
1: No i dlatego my też o tym głośno w Radiu Afera, w audycji Sporting Club Afera mówimy. Przechodząc już do samego turnieju, co to właściwie znaczy zawody medyczne? No bo jak się rzuci przeciętnemu Kowalskiemu hasło zawód medyczny, to on albo wyobrazi sobie człowieka w kitlu, w szpitalu, w przychodni, albo ewentualnie ratownika medycznego w karetce. A się okazuje, że to jest trochę szersze pojęcie.
0: Odpowiadając na pytanie, czym jest zawód medyczny, obecnie według ustawy o zdrowiu, chyba tak ona się nazywa, mamy listę zawodów, które są uważane za zawody medyczne i to są kierunki studiów na uczelniach medycznych głównie, które dają prawo do wykonywania zawodu medycznego. Często to się kończy, ta edukacja, egzaminem zawodowym, przede wszystkim egzaminem lekarskim, bo tutaj najczęstsza, największa grupa zawodów medycznych to jest grupa lekarzy, później są pielęgniarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. I my mamy wymienioną bodajże listę 35 zawodów, które mogą wziąć udział w naszym turnieju. Też to weryfikujemy na podstawie dyplomu czy prawa do wykonywania zawodu. I tacy uczestnicy są mile widziani na naszym turnieju. Lista jest naprawdę bardzo długa, bo i są dietetycy, psychologowie, terapeuci zajęciowi, psychodietetycy. Naprawdę lista jest tak duża, że nie pamiętam. Jakbym spojrzał, to można wymienić ponad 30 kierunków studiów.
1: To jest tak, że u was obie osoby w parze muszą uprawiać taki zawód medyczny, czy wystarczy, że jedna, a druga może być taką osobą towarzyszącą?
0: Nie, my preferujemy ten układ, gdzie jest dwoje zawodników bądź zawodniczek wykwalifikowanych w zawodzie medycznym.
1: Okej. Jest tak, że właśnie fizjoterapeuci czy osoby generalnie, u których ten zawód medyczny jest jakoś powiązany ze sportem, chętnie się zgłaszają od, nie wiem, kardiologa, neurologa, takiego właśnie, jak powiedziałem wcześniej, gościa w kitlu ze szpitala?
0: Wydaje mi się, że największą grupą obecnie są fizjoterapeuci i lekarze stomatolodzy.
1: To ciekawe.
0: To jest właśnie ciekawe, bo oni też może z tego względu, że wpisują w formularzu zgłoszeniowym, że są lekarzami stomatologami, bo jak sami mówią, że oni nie są lekarzami, bo się znają tylko na zębach, ale jednak kierunek medyczny i 6 lat studiów mają ukończone. Czy ortopedzi są? Na pewno są. Są anestezjolodzy, jest też jako druga grupa uczestników, trzecia, przepraszam, największa, to ratownicy medyczni i pielęgniarze.
1: Okej. Wasze mistrzostwa, to też warto podkreślić, one mają charakter oficjalny, co naprawdę jest jakby usankcjonowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej, prawda? To się zgadza?
0: Tak jest. Musieliśmy złożyć wniosek do prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej o zgodę na wyrażenie, o zgodę na organizację Mistrzostw Polski. To też reguluje ustawa o sporcie, dlatego w komunikacji używamy tego stwierdzenia, że to są oficjalne mistrzostwa. Jest to turniej organizowany tak naprawdę po raz siódmy, a po raz czwarty wyszliśmy z inicjatywą, żeby zrobić to jako Mistrzostwa Polski, a wcześniej, badając trochę teren, czy w ogóle jest sens robić taki turniej, czy będą chętni, czy będzie dla kogo to organizować. No to wcześniej zorganizowaliśmy 3 troszkę mniejsze edycje, też w tym samym miejscu, na Piach i Podróże, i teraz turniej nam się rozrasta z roku na rok.
1: To znaczy, że ta rywalizacja z rywalizacją Mistrzostwa Polski jest bardziej zacięta, czy to dalej jest w formie zabawy i poruszania się po pracy?
0: Jedno i drugie. Z tego względu, że tak jak komunikujemy, walczymy o tytuł mistrza, mistrzyni Polski, ale spotykamy się po to, żeby pointegrować środowisko, powymieniać się doświadczeniami, też kontaktami, bo jednak jak przyjeżdżają ludzie z całej Polski, to też możemy porozmawiać na temat, z jakimi problemami oni się borykają, jakimi metodami pracują, a też co jest fajne. Jest to forma networkingu, gdzie na przykład jak nasi znajomi szukają jakiegoś dobrego specjalisty, czy to w Rzeszowie, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, to wtedy wiemy, do kogo możemy się odezwać, poszukać jakiegoś konkretnego specjalisty dla danej osoby, i to wykorzystujemy, tak powiedzmy, poza sportowo, a wiadomo, że rywalizacja na boisku jest bardzo mocna. Każdy chce wyrwać każdy punkt i każdy chce zostać tym mistrzem.
1: Jak to będzie wyglądało? Ile kategorii? Ilu uczestników?
0: Kategorii mamy 3 z 4 tak naprawdę, bo próbowaliśmy w tym roku otworzyć kategorię Masters plus 45, ale na pewno odbędzie się turniej męski, żeński i par mieszanych. Par mamy obecnie męski, zamykamy połowę żeńskich i połowę par mieszanych, z czego pary mieszane zawsze się klarują na samym końcu, bo jeszcze w trakcie turnieju niektórzy się dopisują, bo się mieszają między sobą i biorą udział w trzeciej, dla siebie drugiej kategorii turnieju, żeby móc pograć troszkę dłużej i porywalizować w innych parach.
1: To jest drabinka? Można odpaść po jednym meczu, czy jakaś faza grupowa, żeby tej zabawy było więcej? Jak to skonstruowaliście?
0: Turniej jest zorganizowany tak, żeby każdy jak najwięcej mógł pograć. Trochę zmienione mamy przepisy, bo mamy fazę grupową, gdzie gramy najprawdopodobniej w tym roku tak jak w poprzednich, że 2 krótsze sety do 2 wygranych. Z grupy będą wychodziły 3 bądź 4 zespoły i później będziemy robili drabinkę. Już w systemie pucharowym, gdzie przegrywasz mecz, odpadasz, ale to jest zrobione po to, żeby nie było sytuacji takiej, że przyjeżdża ktoś z Rzeszowa, zagra 2 mecze czy 4 sety i jedzie do domu, bo wycieczka do Poznania, nie ukrywajmy, jest dosyć długa i wymagająca, dlatego chcemy dać tym osobom też możliwość zagrania jak najwięcej meczów, żeby mogli się pobawić, żeby to też było dla nich wymagające, żeby wiedzieli, że jest raz w roku taki turniej w Polsce, do którego warto się przygotować, bo będzie wymagający dla nich pod względem fizycznym i żeby osiągnęli jak największy sukces na tym turnieju, bo też nie ma co ukrywać, że co roku mamy pewną grupę osób, które przyjeżdżają już od 5 lat.
1: Mówiłeś o tym, że w niektórych kategoriach lista jeszcze nie jest zamknięta, to do kogo się zgłaszać i do kiedy?
0: Można się zgłaszać do 7 czerwca na profilach w social mediach PrzystajMed, znajdziecie link do formularza rejestracyjnego, który uzupełniacie. Ten uzupełniony formularz trafia do mnie, ja się wtedy z wami kontaktuję i ustalamy sobie wszystkie szczegóły. Znaczy nie ustalamy szczegółów, po prostu wszystkie szczegóły są w tym formularzu, a ja później to z ekipą weryfikuję i daję znać, że widzimy się w czerwcu, w ostatni weekend czerwca.
1: No właśnie, ostatni weekend czerwca, 26 do 28 czerwca. Jeszcze raz gdzie?
0: Poznań, Piach i Podróże. To jest obiekt przy POSIR Poznań Rataje, obok Ronda Starołęki.
1: No i tam będziemy was w przyszłym miesiącu zapraszać. Radio Afera też będzie tam obecne. Mateusz Dymecki, czyli fizjoterapeuta i organizator 4 Mistrzostw Polski Zawodów Medycznych w Siatkówce Plażowej, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Audycja Sporting Club Afera także już dobiega końca. Kajetan Cześniewski, Marcel Kujawa, Michał Gryziński. Bądźcie z Aferą dalej. Do usłyszenia. Cześć.

0: miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
1: Eksperci podkreślają, że zamiast budować nowe placówki, samorządy muszą postawić na ścisłą współpracę i lepsze wykorzystanie istniejących budynków. Nowy dokument ma pomóc w racjonalnym zarządzaniu oświatą przez najbliższe 10 lat.
2: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Farmaceuta coraz częściej staje się pierwszym specjalistą, do którego zgłaszają się pacjenci z drobnymi dolegliwościami. Specjalista pomoże przy doborze preparatów na ból gardła, kaszel czy katar. Podpowie także, jak łączyć ze sobą leki i suplementy.
3: Czasem mniej znaczy więcej. Ja to też szczególnie obserwuję w swoim gabinecie opieki farmaceutycznej, który mamy w jednej z przychodni w Poznaniu. Można się tam też do nas zgłaszać. Szczególnie zapraszamy seniorów, ponieważ oni też bardzo dużo leków i suplementów wdrażają w samoleczeniu. I potem robi się taka kaskada lekowa, że są stosowane 3 leki na objawy, które powodują te 2 pierwsze.
1: Mówiła farmaceutka Emilia Łapkiewicz-Przygocka. Farmaceuci zwracają również uwagę na problem nadmiernego kupowania leków przeciwbólowych. To właśnie takie preparaty należą do najczęściej wybieranych przez Polaków, a jednocześnie wiele z nich ostatecznie trafia do utylizacji. Każdego roku wyrzucane są ponad 3 tony przeterminowanych leków. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.

Zespół Shinedown zainaugurował dzisiejszy magazyn muzyczny w Radiu Afera. Piątkowa edycja, więc i najbardziej rockowe wydanie naszego aferytmu, moi mili. Shinedown to zespół, który no, niejednokrotnie podbijał nasze serca, serca rockmenów, rockmenek, no i osób lubiących ciężkie brzmienia, takie hity jak Second Chance, Sound of Madness, Cut the Cord, czy chociażby Monsters z ostatniej płyty, przedostatniej już w zasadzie, Attention, Attention. Tyle w tym radiu siedzę, że wszystkie te płyty mi się mylą. Ostatni album to 2022 rok, no i ten, który został wydany dokładnie dzisiaj. Album o nazwie 8. Zgadnijcie, który w kolejności i pod względem wydawania płyt przez Shinedown jest to album. No, zgadnijcie. Oczywiście, że 8, moi mili. No i na tym albumie znajdują się single, które już wcześniej wam puszczaliśmy w aferytmie, na przykład Dance Kid Dance, utwór, który w zeszłym roku chyba już został wydany. To było dość dawno. No i zespół czuje się znowu młodo, wydając ten album, czego dowodem jest piosenka, której mieliśmy okazję posłuchać. Young Again, Shinedown. To na początek dzisiejszego aferytmu. No a już teraz zapowiedziany na samym początku konkurs, w którym do wygrania będzie wejściówka podwójna na koncert metalcore'owy pod Minogą już jutro, więc 30 maja, końcówka miesiąca. To dobra okazja, żeby posłuchać trochę ciężkiej muzy. Kto zagra pod Minogą, moi drodzy? Będzie Violent Answer, będzie Protect This City oraz zespół I Amon. To wszystko pod Minogą, metalcore, hardcore, mocne uderzenie. Bramki otwierają o 18.30, a pierwszy zespół o 19.00 startuje. Warto się wybrać, jeżeli lubicie tego typu brzmienia. Za chwilę ich doświadczymy. Puszczę wam co nieco małą próbkę tego, co jutro będzie pod Minogą, czyli utwór zespołu Violent Answer, ale zanim to, no to oczywiście zasady konkursu. Jeżeli chcecie

przypominam, numer 7148, koszt takiej wiadomości to złoty 23, a na wasze zgłoszenia czekam do końca audycji. Już teraz zespół Violent Answer w utworze Blur. No.

Moi drodzy, to był utwór Blair od Violent Answer, czyli od zespołu, który zagra już jutro pod Minogą wraz z kapelami Protect the City oraz I Am On. Zapraszam was na ten koncert. Jeżeli jesteście zainteresowani, czekam na wasze zgłoszenia pod numerem 7148. Do wygrania wejściówka podwójna. W treści SMS-a proszę zamieścić afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, co was ciągnie w takim mocnym łupniaczku, którego mogliśmy przed chwilą doświadczyć. No była to sieka, jakby nie patrzeć. A ja już za tydzień wybieram się na więcej sieki do gdańskiej stoczni, bo tam festiwal Mystic po raz ostatni w tym miejscu. Za rok już będzie gdzieś indziej, ale nadal w Gdańsku, jak mówią organizatorzy. Więc moc muzyki ciężkiej za tydzień na Mystic. Czekajcie na relacje, bo możliwe, że w piątek Nikodem odezwie się do mnie i zrobimy jakieś wejście na żywo. Relacja na żywo z festiwalu Mystic. To za tydzień. A jutro pod Minogą koncerty korowe, metal korowe, dead korowe. No, będzie tego hardkoru dość sporo. Moi mili, to tyle, jeżeli chodzi o koncert, a już teraz czas na stały punkt w naszym programie.

rycerskich, kiedy ta rycerskość była w modzie. Teraz Szymon Justyński, bo to autor naszej płyty tygodnia, podkreśla tę właśnie zależność. No i mamy do czynienia z dość sporym tutaj materiałem rozpiętościowo, bo aż 19 kawałków na tejże płycie. Sporo gości też, jeżeli chodzi o featuringi. No ja na dzisiejszy wieczór wybrałem dla was utwór z tej płyty o tytule I Can't Find Myself i będzie to zdecydowane spowolnienie w stosunku do tego, co przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać.

To zespół Muse ujawnia czwarty kawałek z nadchodzącego albumu o nazwie The Wow Signal. Brzmi to całkiem kosmicznie, no i taki też sygnał kosmiczny oferuje nam Muse na nowej płycie. Bardzo pomysłowe. Można powiedzieć, że te sygnały tutaj w tle, one tak fajnie spowalniały, przyspieszały. To było coś, co można by podpiąć pod progresywne granie, moi mili. No, pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy lubią też sygnały z kosmosu, wszystkich, którzy wpadają na innych całkowicie przez przypadek. Również naukowcy wpadali na przeróżne sygnały przez przypadek, jeżeli chodzi o te kosmiczne zjawiska. Ja natomiast przez przypadek odkrywam często nową muzykę, no i dzielę się nią z wami. A za miesiąc, bo chyba tyle dzieli nas od premiery nowej płyty Muse, za miesiąc ukaże się właśnie tenże krążek o nazwie The Wow Signal. Słuchaliśmy z niego singla o tytule Hexagons. Moi mili, mkniemy ku kolejnym muzycznym nowościom w takim razie. Posłuchamy nowości od jego mościa, który zowie się Jutes. Manekin to nowy singiel z jego repertuaru. No i jego muzykę mógłbym określić mianem po prostu, no, takiej sexy muzyki.

Były i gitary, i krzyk, to Jutes na naszej antenie w utworze Manekin. No, spodziewałem się nieco bardziej dusznego grania, bo do takiego przyzwyczaiłem się słuchając Jutesa, no ale tym razem było w tym nieco więcej łupniaka, nieco więcej koru, nieco więcej pazura. Moi mili, czas teraz na nowość od zespołu All Them Witches. Zespołu, który no również w muzykę ciężką potrafi, ale jest raczej z tych spokojnych, który gra dłuższe formy i bardziej smutne, no ale również takie, które mają w sobie nieco muzyki bluesowej, nieco nawet może z country. No jest to rock, niechybnie jest to rock. Hold Up, Say What to nowość od tego zespołu.

I w ten oto energiczny sposób dobrnęliśmy do końca utworu Hold Up, Say What od zespołu All Them Witches. Zespół, który zaskakuje nas, no bo ta interpretacja, to nowe wcielenie nieco również przypomina zespół Muse, który grałem już przed chwileczką. Moi mili, skoro jesteśmy w takim dobrym rockowym nastroju, to co zaszkodzi, żeby posłuchać w kolejnym utworze The Pretty Reckless, czyli Taylor Momsen wraz z ekipą, która częstuje nas kolejnym singlem z nadchodzącego krążka. Utwór o tytule Dear God zwiastuje nadejście płyty, która będzie się tak samo w sumie nazywać Dear God. Słuchamy utworu zapowiadającego tęże płytę.

To Taylor Momsen, moi drodzy, połychtała nas tutaj swoim przepięknym rockowym głosem wraz z zespołem The Pretty Reckless, który użył w utworze Dear God takich stonerowych gitar. Ładnie nam tu zagrali, prawda? The Pretty Reckless na naszej antenie. Oczekujemy więcej materiału muzycznego. Znamy już 4 kawałki z najnowszego albumu o tytule Dear God, czyli tak samo jak piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy. Premiera 26 czerwca, tak samo jak zresztą nowego krążka od zespołu Muse. Więc 2 duże premiery jednego dnia. Zacieram ręce, tupam już z niecierpliwości, moi mili. A w międzyczasie możemy posłuchać również innych piosenek. Nie wiem, na pewno słyszeliście już tę piosenkę męskiego grania nareszcie, prawda? No jest to hymn męskiego grania z tego roku. To już zresztą od jakiegoś czasu wiecie, hula ta piosenka po radiowym eterze, może i po waszych głośnikach również. Męskie granie zresztą już niebawem startuje ze swoją trasą letnią, która również zahaczy o Poznań. 10 i 11 lipca męskie granie zagra w Poznaniu. No to tak powiedzmy tradycyjnie. Oczywiście odwiedzają wszystkie większe miasta w Polsce. Będą w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, no i oczywiście w Żywcu. No i tak się składa, że tadam, niespodzianka, nikt się tego nie spodziewał, bo męskie granie wydaje drugi hymn tej edycji, tej pięknej letniej imprezy, utwór o tytule Tańczę, a więc Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W przełomowym momencie, bo zawsze był tylko jeden hymn, jedna piosenka promowała tę trasę, a teraz mamy już 2 piosenki.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: O, taki kawałek pod nóżkę od męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zaśpiewali. No i oni są też dyrygentami tej cudownej orkiestry, która w tym roku latem wybierze się w trasę. Utwór tańcze zaraz koło utworu Nareszcie. To dwa hymny, które promują tegoroczną trasę. No i można przy takich właśnie fajnych rytmach potańczyć. Moi mili, czas teraz na nieco progresji w dzisiejszym aferytmie. A Perfect Circle jako następny zaprezentuje swój nowy materiał w dzisiejszym magazynie muzycznym. Utwór Starless przed nami. A Perfect Circle. Gramy.

to Perfect Circle na naszej antenie. Przedostatni utwór dzisiejszego wieczoru, utwór Starless, wybrzmiał pięknie w waszych głośnikach. No i Maynard James Keenan zaśpiewał. Jeżeli skojarzyło wam to się z Toolem, to nie bez przyczyny. W końcu Perfect Circle ma tego samego wokalistę, właśnie wspomnianego Jamesa Keenana. Moi mili, czas powoli się żegnać. Powiem tylko, że do zwycięzców w konkursie odzywam się tradycyjnie drogą SMS-ową tuż po zakończeniu audycji, więc radzę zachować rewolucyjną czujność tym, którzy wysyłali dzisiaj SMS-y. Do zwycięzców powędruje wiadomość zwrotna. No i kończąc już dzisiejsze spotkanie z muzyką rockową, chciałbym wam zaproponować na sam koniec audycji utwór od Tilla Lindmana S. Brent, wersję nagraną z Gregiem McIntoshem z zespołu Paradise Lost. To właśnie ta muzyczna wisienka udekoruje dzisiejszą kolację muzyczną. Jakub Staw-Budner, było mi niezmiernie miło zagrać dla was w dzisiejszym, no w sumie pozapowiadać, no ale mówi się tak, że się gra audycję, więc grałem dzisiaj dla was i mówiłem do żółtego mikrofonu. Przesuwałem hebelki w realizatorskiej konsolecie już za chwilę. Aferzasta, a więc lista przebojów w Radiu Afera. No i zostawiam was z Tillem Lindmanem. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego

0: że będą bardziej spektakularne zjazdy w dół. Spoileruję, a tak w ogóle to na końcu Shrek bierze ślub z Fioną.
1: Spoilerujesz.
0: No wiem, że spoileruję. Oglądałaś już ten film.
1: No jasne, jasne. Tak właśnie robią jaszczurki. Spoilerują.
0: Tak? Mhm. A wiesz, że tę piosenkę też słyszałaś?
1: Słyszałam.
0: Słyszałaś, bo ona już 15 tydzień na liście. Tomy Słaki i Kolczyk.

0: Ciekaw, czy ten telefon już skończył.
1: Trzeba by było policzyć, z jaką częstotliwością telefon jest w stanie wysyłać powiadomienia, ale to pewnie zależy od modelu.
0: Ile powiadomień jest w stanie wysłać telefon pomiędzy jednym a drugim notowaniem aferzastej? Piszcie, jeśli wiecie, piszcie do nas, możecie też dzwonić 1-875-0213. My wiemy, że niewiele tych głosów było też na Jerzego Koczura, no bo on też miejsce niżej niż był.
1: No niewątpliwie opieszale na niego głosowaliście. Może wzięliście tytuł piosenki jako sugestię, jak to robić, bo rzeczywiście na miejscu 23 Jerzy Koczur ze swoim utworem Opieszałość się znalazł.

0: Przepraszam, ale ja się teraz strasznie staro poczułam, bo będę mieć spanko, było 8 lat temu.
1: Tobie tylko jedno w głowie, tylko spanko.
0: No spanko.
1: Jest piątek wieczór.
0: Jest godzina 20:23. Grzeczne dzieci o tej godzinie.

0: 1743.
1: Ja nie wiem, co znaczy, bo ja się nie bawię w znaczenie liczb. Ja tutaj mam poważne właściwości arytmetyczne.
0: No to jest
1: liczby.
0: Ta cała numerologia, nie?
1: Nie.
0: Nie?
1: No właśnie
0: jak
1: nie.
0: Jak to nie?
1: No właśnie nie.
0: Albo
1: ja się nie znam i teraz tutaj.
0: No chodzi o numerki,
1: wychodzi.
0: Tak?
1: No o numerki chodzi, no tak, mów. Ale o takie numerki bardziej ścisłe.
0: A.
1: 3 razy 7 razy 83, jak zrobicie, to wam wyjdzie 1743, to jest rozkład na czynniki pierwsze liczby 1743, czy ja mogę wymienić jej dzielniki, bo
0: no
1: ich
0: proszę.
1: Jest mało.
0: Tak.
1: 1, 3, 7, 21, 83, 249, 581 i 1743.
0: Ja naliczyłem 8.
1: No 8, dokładnie.
0: No,
1: tak,
0: a no. Jak je dodasz, to ile wyjdzie?
1: A jak je dodasz, to wyjdzie 2688.
0: Ale magia. Ja tu widzę, że tu jest napisane, że liczba Fibonacciego to nie jest, liczba Tribonacciego to nie jest, liczba Tetranacciego to też nie jest. Pytanie, czy nie wiem, liczba Pentanacciego, tak możemy dalej... Heksa, Septa i tak dalej, Oktanacciego.
1: Nie wiem, to by trzeba jakąś... było matematyków zapytać.
0: Albo ośmiornicy, jak Oktanacciego.
1: A, no to tak, to no. Oktanacci to niewątpliwie dobre imię dla ośmiornicy jest, jeżeli no. uczycie ośmiornicę liczyć na przykład i wsadzacie liczydło do akwarium i ona liczy.
0: No, może się nauczy. Nie wiem, podobno ośmiornice umieją na przykład grać na pianinie, tak słyszałem, ale to... No, są w to dobre, bo mają dużo rączek.
1: Tak, niewątpliwie im to pomaga.
0: No.
1: Mhm. Tylko nie mają palców, więc muszą całą rączką uderzać w klawisz.
0: No dobra, ale mają dużo rączek.
1: A wiesz, że 1743 to nie jest liczba Pella?
0: No, a nie wiem, co to jest liczba Pella, więc
1: i to nie jest
0: tego.
1: Też liczba wysoce złożona, ani to nie jest liczba Bella, ani to nie jest liczba Catalana.
0: No dobra, nie jest to silnią, to tyle umiem sobie policzyć. Bo wiem, czym jest silnia i wiem, że to nie jest silnia, ale za to 1743 liczbą pierwszą jest 14879, to wiem.
1: To duża liczba jest. Ja mogę jeszcze liczbę 1743 w systemie dwójkowym podać.
0: Proszę.
1: 11011001111.
0: Okej.
1: Mhm. To mniej więcej, tak mówią komputery.
0: To mniej więcej tyle tygodni też mysłaki są na naszej liście. 45, to ile to jest 45 w systemie dwójkowym?
1: A, to by trzeba było przeliczyć, to czekaj.
0: No to dawaj, to przelicz, ja tylko dopowiem, że to też jest utwór, który...
1: 101101.
0: Okej, to utwór, który też tak nisko rzadko bywa. 8 miejsc w dół w tym tygodniu. No właśnie, a ten tydzień to już 45 w tym wypadku. Mysłaki i...

0: Ja się nie dziwię, że Mysłaki 8 miejsc w dół, jeżeli wam tu śpiewają, że wakacje muszą się zakończyć, jak one się jeszcze na dobre nie zaczęły, bo jeszcze mamy maj przecież, drodzy słuchacze.
1: To zależy dla kogo, bo na przykład dla maturzystów to się zaczęły, matury się skończyły.

0: No na to wygląda, bo rzeczywiście córka komety o 16 miejsc w dół poleciała, a teraz jest na miejscu 18, to oczywiście Kurkus.
1: No bo komety mają po prostu bardzo hiperboliczne albo jakieś takie...

Nowski Mordor, zjeżdżając window, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko tapie wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

Wi-Fi jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jaju w dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę uprawia seks z moją nogą. Z ogromną czułością, ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4 w połowie drogi. Taki zbieg okoliczności. Życie bywa kolorowe jak lakier do paznokci. A ja bardzo serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro, 14 piętro.

Właśnie. I z tym jest cały ambaras, żeby to ustalić, gdzie jest najlepiej. Najlepiej chyba by było w tym niebie, takim niebie, ale pytanie, czy ono w ogóle istnieje. To nie jest audycja religioznawcza, to jest audycja muzyczna, to jest lista przebojów. Po prostu tak jest zatytułowany tytuł.

0: znaleźć jeszcze skrót tego odcinka.
1: No dlatego poszliśmy na łatwiznę i znaleźliśmy wam odcinek Mody na sukces numer 1743. On został pierwszy raz wyemitowany, jak mnie na świecie jeszcze nie było.
0: No.
1: 1 marca 1994 rok.
0: Mhm.
1: To wtedy...
0: ale w Polsce już później.
1: No w Polsce później, no ale to wiesz, to w Polsce to w Polsce. A może rzeczywiście oglądałem premierę tego jeszcze z babcią na przykład.
0: No na przykład nie zdajesz sobie sprawy z tego, no.
1: Roku. Pewnie oglądałem, bo babcia oglądała Modę na sukces, więc ja pamiętam doskonale, co tam się działo.
0: Która babcia nie oglądała Mody na sukces?
1: No właśnie moja oglądała, więc no? Ja wiem, że Brooke tam w tym odcinku próbuje przekonać Taylor, że jej wyjazd z Ridgem do Paryża ma charakter wyłącznie służbowy, a Thorne prosi Connora, żeby przekazał Macy kopertę. Następnie spotyka się z bratem na lotnisku, prosząc go, żeby Ridge został w Los Angeles. Macy z kolei uświadamia sobie, że może stracić Thorna, próbuje rozpaczliwie go odszukać.
0: I teraz podkład powinien się zmienić na smutny.
1: No powinien się zmienić na smutny, ale no nie chcę mi się tak machać, żeby tu jeszcze coś zmieniać. No mogę piosenkę zmienić ewentualnie, bo to już wiesz, jest powoli czas, żeby przychodzić do ścisłej czołówki. No mówimy o utworze, który wbił się z miejsca 14 na 9.
0: Rad Crew i Hephaistos konkretnie, to jest no właśnie, pierwszą dziesiątkę już otworzyliśmy, teraz możemy otworzyć pierwszą dziewiątkę.
1: Możemy otworzyć pierwszą dziewiątkę, a ja też zaspoileruję. No. Po pierwsze to Szrek na końcu bierze ślub z Fioną, a po drugie, to ja jeszcze dopowiem, że potem otworzymy pierwszą ósemkę.
0: Niesamowite, a potem pierwszą siódemkę?
1: Być może tak będzie, ale to nie wiem, tak daleko jeszcze nie ustaliłem, wiesz?
0: To ustalimy za chwilę, na razie posłuchajmy Rad Crew.

0: Wyobraź sobie sytuację. Otwierasz lodówkę, chcesz sobie zrobić jajecznicę, mhm. wyciągasz masło, a tam masło ma kolor zielony i zapach jakiś taki niekoniecznie jak masło. Co robisz?
1: No ja po prostu smażę na margarynie, wiesz, jajecznicę.
0: Okej, okay, dobrze, ja ale jak chcesz na maśle?

0: A jakim bogatym trzeba być, oprócz tego, że niezwyciężonym, żeby takie całe masło wykupić? No bo to wiesz, to nie są tanie rzeczy.
1: To jak Hiob Dylan i hańba.

0: Ty będziesz płakał teraz? Łzy ci nie lecą.
1: To z wzruszenia, bo Shrek wziął ślub z Fioną na końcu filmu.
0: A jeszcze nie jest koniec aferzastej.
1: Ale filmu już koniec, bo one nie trwają na ogół 3 godziny, tylko jakoś tam z godziny 40.
0: Spokojnie, wolniej.

0: Tak, właśnie członkowie zespołu Antidotum sobie powiedzieli na temat piątego miejsca, bo się go przylepili i tak jak w 1742 notowaniu Afarzastej byli na miejscu piątym, tak w 1743 też są na miejscu piątym.
1: No bo oni tak powoli, bez pośpiechu im się do podium nie spieszy, na dół im się nie spieszy, to najlepiej zostać w jednym miejscu.
0: Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy, tak też mogą powiedzieć ci, którym przyśpiewa jako hymn. Przygrywa jako

Dobry wieczór. Program Pralka właśnie rozpoczął się na antenie Radia Fera, jak zwykle w piątek o 22 na 98,6 MHz w Poznaniu. Dziś przed mikrofonem Marcin Liminowicz. Będę z Wami oczywiście do 23.00. No i dziś w pralce, jak to zwykle w naszej audycji, dużo nowości w pralkowym klimacie. A zaczęliśmy od drugiej solowej płyty wokalisty norweskiej grupy Lepros. To Einar Solberg, który wydał płytę Vox Occult. Połowa utworów na tej płycie to utwory z udziałem The Norwegian Radio Orchestra, ten akurat nie, ten kawałek nazywał się Grex. No i mam wrażenie, że ta druga solowa płyta Einara jest lepsza niż pierwsza, dlatego tyle czasu jej dzisiaj poświęciliśmy. Einar Solberg, płyta Vox Occulta ukazała się 24 kwietnia tego roku nakładem Inside Out. A teraz jeszcze chwilę pozostaniemy w prog-rockowych, prog-metalowych, progresywnych klimatach. Tym razem Londyn, Wielka Brytania, to zespół Haken powraca z nowym utworem.

Grupa Haken z Londynu z utworem In Fever Dream. Ten kawałek zapowiada powrót grupy, która ostatnią płytę wydała w roku 2023. To był krążek Fauna, a w międzyczasie w styczniu gitarzysta Charles Griffiths i basista Connor Green odeszli z grupy Haken. No i ten single In Fever Dream to chyba wydany w ramach pokazania, że zespół bez tych dwóch członków może też sobie poradzić i zobaczymy, ile przyjdzie czekać na nową płytę w trochę zmienionym, a może powinienem powiedzieć zmniejszonym składzie. No ale ten kawałek brzmi naprawdę nieźle. To grupa Haken za nami. A teraz zmieniamy klimat, pójdziemy trochę w stronę brzmień shoegaze'owych. To zespół Nothing z Filadelfii, ze Stanów. Po 6 latach od ostatniej pełnometrażowej płyty grupy Nothing ukazuje się nowy album. No w międzyczasie jeszcze wspólna płyta z grupą Full of Hell miała miejsce w roku 2023, ale tym razem w roku bieżącym, 27 lutego, nakładem Run for Cover ukazała się nowa płyta Nothing, która nosi tytuł A Short History of Decay. I to bardzo różnorodna płyta i pozostałe utwory zresztą brzmią trochę inaczej niż ten tytułowy, którego za chwilę posłuchamy. A Short History of Decay to grupa Nothing.

Shoegaze'owy Nothing w pralce w Radiu Afera ze Stanów, z Filadelfii, płyta A Short History of Decay, utwór tytułowy, przed chwilą się pojawił, polecam wszystkim, nie tylko miłośnikom shoegaze'owego grania. A teraz kilkanaście, a może nawet więcej minut w dzisiejszej pralce spędzimy z post-rockiem, bo też są przynajmniej dwie dobre okazje ku temu, aby po tę muzykę sięgnąć. Otóż japoński zespół Mono, bardzo dobrze znany słuchaczom pralki, post-rock z Tokio, już 2 lata po wydaniu płyty Old powraca z nowym albumem. 17 czerwca nakładem Temporary Residence ukaże się płyta Snowdrop i już pierwsze utwory z tej płyty są znane. Jeden z nich to Gerbera, grupa Mono z Japonii.

Japoński zespół Mono w programie Pralka w Radio Afera z zapowiedzią ich 13, jeśli dobrze liczę, płyty. Płyta Snowdrop już 12 czerwca się ukaże. To kawałek, który tę płytę zapowiada. Gerbera jest jeszcze jeden utwór, który gdzieś tam w internecie lata. Możecie sprawdzić po audycji, bo jeszcze warto oczywiście słuchać Pralki do 23. A po grupie Mono, po Japonii jeszcze chwilę pozostaniemy w klimacie post-rockowym, tylko tym razem znów wracamy do Stanów. To będzie Ohio. W Ohio działa zespół, który gra instrumentalnego post-rocka już od dawna. To grupa If These Trees Could Talk. Otóż If These Trees Could Talk, aż po 10 latach po wydaniu płyty The Bones of a Dying World powracają z płytą numer 4. Album o tytule The Hidden Hand ukaże się 10 lipca tego roku nakładem Metal Braid. No i dziś czwarty z 9 utworów z tej płyty się pojawi. To pierwszy singiel zapowiadający nowe wydawnictwo grupy If These Trees Could Talk. Płyta to The Hidden Hand, a ten singiel promujący, zapowiadający ją, to kawałek Blurry Creatures.

Blurry Creatures, grupa If These Trees Could Talk, wracają po 10 latach z nowym albumem The Hidden Hand. Ukaże się już 10 lipca tego roku nakładem Metal Blade. A teraz znów zmieniamy klimat. W dzisiejszej pracy będzie stonerowo, dumowo. Zespół Soles to grupa z New Jersey w Stanach. Grupa Soles po 7 latach wydaje nowy album. Płyta Fading, Failing Ruin ukaże się 3 lipca nakładem wytwórni Magnetic Eye. No i tutaj też mamy już utwory, dwa utwory, które tę płytę zapowiadają. No i dziś jeden z nich się pojawi. To 6 z 9 kawałków, które znajdą się na nowej płycie grupy Soles. Utwór o tytule Beyond Below.

Fading, Failing, Ruin. Tak nazywa się nowy album Soles, stonerowo doom metalowa ekipa z New Jersey. Kawałek Beyond Below to jeden z dwóch utworów, które zapowiadają nadchodzącą płytę, która już niedługo się ukaże, a w sumie ukaże się w przyszłym tygodniu. Tak. I to tyle, jeśli chodzi o grupę Soles, a teraz przyszła pora na ostatnią pozycję w dzisiejszym wydaniu Pralki, bo jakoś szybko czas leci z dzisiejszymi nowościami. Na koniec zespół, który już w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku pojawił się w naszej antenie, na naszej antenie po raz pierwszy, dziś będzie ten drugi raz. Grupa nazywa się Dim Skewer, Dim Skewer, pisane razem, łącznie, zespół z Berkshire w Wielkiej Brytanii, post-metal. W zeszłym roku, w czerwcu, wydali świetny debiut zatytułowany Dust Eater, a w tym roku, 11 lutego, wydali, co bardzo ciekawe, wersję live tej samej płyty, więc to jest koncertówka, płyta nagrana na żywo w kościele świętej Marii Magdaleny w Bovenay, to w Buckinghamshire w Anglii. W listopadzie ten album został zarejestrowany, no i brzmi to całkiem nieźle, bo zresztą po prostu Dim Skewer w zeszłym roku wydali naprawdę świetny debiut i w wersji koncertowej, w wersji kościelnej też brzmi to wyśmienicie. Dust Eater Live i utwór po prostu, który nazywa się Dust Eater, zespół Dim Skewer, a to była Pralka. Za chwilę na facebook.com/pralka.fm oczywiście playlista z dzisiejszego spotkania, za chwilę edycja Threshing Madness na antenie Radio Afera, a Pralka powraca za tydzień o 22:00. To Dim Skewer z Wielkiej Brytanii. To była Pralka. Do usłyszenia.

0: każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie.

0: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.

Nadal nie mogę uwierzyć, bujałem się jak Gryzus, a teraz kiwam głową z niedowierzaniem, jak ta płyta dobrze brzmi po 35 latach. To był debiut Dismember, Like an Everflowing Stream, jak Matty krzyczy w tym drugim utworze Suffer a Thousand Deaths przed solówką, no to ja mam amok wtedy, chyba wy też. To jest audycja Trashing Badness, mówi do was Leo Malandowski. A jednak sam dzisiaj, do godziny pierwszej, sam sobie sterem, żeglarzem, realizatorem, będę mówił o metalu i tylko o metalu. Mam 10 płyt w planie, zagrać wszystkie, więc postaram się nie przynudzać, tylko grać muzę metal. Będzie sporo rocznic, jak sami słyszeliście, zaczęliśmy z roku 91, za chwilę nie okrągło, nie rocznicowo, ale też będzie Szwecja, death metal 92, ale uwaga, mam 3 nowości, wszystkie z Polski, każda znakomita, każda trochę z innej bajki, ale będę się rozpływał nad każdą. Poczekajcie trochę, dojdziemy do tych polskich rocznic, a na koniec znowu rocznice sprzed 30 lat, dwie ciekawostki, no jedna oczywista, ten Batory to musi polecieć, no i na koniec płyta Monument z 2006 roku, już chyba wszystko wiecie. Lecimy z tematem Unleashed z mojej ulubionej płyty Shadows in the Deep. Ja wiem, jedynka lepsza, nie ma dyskusji, tak samo jak pewnie jedynka Entombed jest lepsza, ja i tak wolę dwójkę Entombed i dwójkę Unleashed i nic na to nie poradzicie, bo o gustach się nie dyskutuje, a Unleashed na żywo już w środę i zacieram rączki, bo jadę na ten Mystic na Warm Up Day. No i Unleashed na scenie Sabbath o godzinie 21.30. A wcześniej Six Feet Under, ale to nie wiem, chyba niekoniecznie. Grave 19.30. No, bez Jorgena. Widziałem już ich bez Jorgena parę ładnych lat temu z Entombed AD w Esculapie. Dobry koncert to był, kto był, ten pamięta. Ale ten Canonen Fiber na koniec Warm Up Day'a, no to muszę zobaczyć, 23.45, oj, tam zatyczki trzeba będzie wziąć i się wcisnąć wcześniej, bo nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą, chociaż na Warm Up Day może nie będzie jeszcze tylu ludzi, ale się dobrze sprzedał ten festiwal. No, jest dobry skład, chyba warto, chyba będzie dobrze, za tydzień pewnie będzie jakaś audycja z trupa, a za 2 tygodnie zrobimy sobie relację i porównamy wrażenia. Lećmy z tym Unleashed'em, bo ja lubię tę płytę. Proszę bardzo, 3 utwory jak strzał prosto w tył potylicy.

No ciekaw jestem tego koncertu, czy ja cokolwiek poza bisami, na których pewnie polecą właśnie utwory z pierwszych trzech płyt, będę rozróżniał, bo trochę Unleash natrzepał płyt od tego czasu, a to był rok 92 i ich dwójka, proszę państwa, i kaseta licencyjna Metal Mindu, jeżeli dobrze pamiętam, numer MAS 0014. To były czasy, teraz też są czasy, a 2006 rok to był też całkiem niezły rok. I zostajemy w Sztokholmie. Tak jest, piąta płyta Necrophobic, Hrim Tursum. Zespół podobny jak Dismember. Zespół bez słabej płyty, a ma już ich w sumie 10. I minęło już 2 lata od ostatniej, jak na razie, płyty In the Twilight Grey. Znakomite jak zawsze i ja sobie ze spokojem czekam na następcę, bo wiem, że będzie BDB. No to co? No może to intro o Dzieciątku Jezus sobie darujemy, ale Blinded by Light and Lighted by Darkness oraz I Strike with Wrath jak najbardziej w Trashic Madness dzisiaj poleci. A płyta ukazała się 22 maja roku 2006 w Regain Records. Lećmy z tym. Necrophobic.

Doskonałe. Necrophobic sprzed 20 lat i na każdej innej płycie. Będziemy wracać do tego zespołu na pewno. Na chwilę zostawiamy Szwecję. No, Necrophobic, skąd wziął nazwę, chyba wszyscy wiedzą. Od bardzo ładnej piosenki takiego średnio znanego zespołu Slayer. No i zespół Slayer grał tydzień temu u nas na rozpoczęcie audycji i nie uwierzycie, ale zaraz usłyszycie znowu Slayera, bo jest rocznica. Jest rocznica płyty z coverami Undisputed Attitude. Co ciekawe, jeszcze parę dni temu na Metal Archives wisiała jak Big Data 28 maja, ale już zmienili ją na 18. No zdarza się, zdarza się. Nie ma to żadnego znaczenia, 30 lat pykło, jakby to było wczoraj. Płyta z coverami, ale nieoczywista i pamiętam, jakie zamieszanie zrobiła, gdy się ukazała, bo są to covery, no, punkowe. W znakomitej większości wrzućmy to wszystko do jednego worka z napisem punk, czyli rzeczy, które no, metale raczej kręcą nosem i to nie jest... w ogóle, że oni nie umieją grać, w ogóle, co to jest. No ale mamy tutaj takie DRI, Suicidal, GBH, Minor Threat, proszę bardzo, co tu jeszcze, Verbal Abuse, The Stooges oczywiście, I Wanna Be Your God, no ale to skąd się wziął thrash metal? No, klasyczny heavy metal plus szybkość punka. A pamiętacie moje audycje o crossoverze? Tam dużo rzeczy wyjaśniałem. No i muszę przyznać, że po tych 30 latach ta płyta wchodzi mi bardzo dobrze, jest wściekła, jest slayerowska, jest taka jak być powinna, jest taka jakiej oczekujemy od zespołu Slayer. I są to też ciekawostki, za chwilę usłyszymy dwa covery projektu bardziej niż zespołu Pap Smear, czyli no właśnie punkowej duszy Hanemana. Zagrali to w swoim stylu. Ale jest ten ostatni, Gemini, najbardziej pancerny. W ogóle jak na tak szybkiej płycie mogli zagrać taki no, dumowy kawałek na koniec. Urwany beret miałem 30 lat temu, mam do dzisiaj. No brakuje mi tego zespołu, nie ukrywam. Zespół Slayer był wielki, jest wielki i będzie wielki na wieki. No to co? Co mam tu w planie? Can't Stand You i Damn to są właśnie te utwory tego projektu Hanemana. Guilty of Being White, Minor Threat cover, Sick Boy, GBH, to tylko się na jakiś, to jest bonusowy cover, nie wiem dlaczego ja na kompakcie na przykład nie mam tego GBH, a to jest świetny utwór, dlatego dzisiaj poleci w ogóle bez mrugnięcia okiem. No i ten Gemini też będzie, Slayer.

Ach, jeden z moich ulubionych utworów Slayera, nagranych przez nich po roku 90. No i Paul Bostaff na perkusji. Nie mam uwag. Pięknie, pięknie. Płyta z coverami Slayera odchodzi na chwilę na bok. Lecimy z nowościami z Polski. No, kochani, jeżeli mamy taki zespół jak Piołun, który wraca z drugą płytą po prawie 4 latach, Exolvuntur, ja jestem spokojny. Powtarzałem to wielokrotnie przy podsumowaniach roku w kategorii Polska. Nie mamy się jako naród czego wstydzić. Scena metal polska jest jedną z najlepszych na świecie. Kropka. Nie ma żadnej dyskusji. No dopóki mamy takich ludzi jak Łukasz Barański na scenie, który pisze takie utwory właśnie jak na płytach Piołun, ale przecież no pamiętamy go i z Man Brynę, i z Blaze of Perdition, i z Oremusa choćby. No brawo, brawo. Ja od dawna nie miałem takiej płyty, co do której bym pomyślał, ej, ona jest za krótka, ona ma tylko 36 minut 28 sekund, ja bym chciał, żeby ona miała ze 3 utwory więcej, przeważnie jest odwrotnie, a tutaj, no, słucham sobie tej płyty na repeacie od jakiegoś czasu i jest pięknie, jest bardzo, bardzo pięknie. No, zapiszcie sobie, ja już zapisałem na pewno w głowie, ta płyta trafi do podsumowania roku 2026 w kategorii Polska, bo Piołun, proszę Państwa, jest znakomity. Piękny album, manifest kresu i próba sznura w tej chwili przed wami w Thrashing Madness.

Coś wspaniałego. Druga płyta Piołun w Thrashing Madness. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Chyba zdążę z tą dziesiątką. Lecimy. Kolejna nowość polska. Zespół znikąd. Niby z Gdańska, ale przecież tu mamy w składzie. Skład jest super, więc super grupa. Wolfpack Heading Nowhere. Mamy skład taki, że przecież jest no pan Armagok, no proszę państwa, Embryonal, Hellfactroneum, jakieś 2 miliony innych zespołów. Pan Bartek na perkusji choćby w Owls, Woods, Graves, czy w Narmoda Kal, czy w Stellar Blight, proszę bardzo. Szczepan, no panie Szczepanie, znamy się przecież ze Shodana, Banishera i ze Stellar Blight. Świetny ten debiut im wyszedł. No i pan Maciej na wokalach. No przecież nagrali płytę, której się żaden się nie spodziewał i weszła mi bardzo dobrze, bo jest taka jak lubię, czyli muzyka tak na oko sprzed 30 lat. Nie chcę nadużywać słowa metal gotycki, bo mi się słabo robi od tego określenia. Ale powiem wam jedno, idzie 30-lecie wielkimi krokami płyty October Rust, takiego zespołu jak Typo Negative, a grałem ostatnio. Audycję zrobiłem na temat zespołów około Typo Negatywnych. No to powiem wam, że Wolfpack Heading Nowhere by tam pasował jak najbardziej, tylko że nie są związani personalnie z Typami, ale no posłuchajcie sobie z płyty zespołu Wolfpack Heading Nowhere, która nosi nazwę Wolfpack Heading Nowhere. Utwór pierwszy Wolfpack Heading Nowhere oraz jako drugi Dying and Ivy Barbed Wire. No i tamtych Typów, oj tak, może nie wokalnie, ale no, bardzo dobry debiut, podoba mi się to.

Ależ to było dobre. Wolfpack, Heading Nowhere. Ja chcę więcej. 33 minuty tylko trwa ten debiut, a no buja pięknie. Wspaniale. To była druga nowość i czas na trzecią, ostatnią polską dzisiaj nowość. Miałem z tym zespołem, z tą płytą trudną relację przez te lata, bo trochę się naczekaliśmy na debiut Blinded 23. No, jak sama nazwa wskazuje, wszyscy myśleli, że ten debiut się ukaże w 2023 roku. Wszystko się pokomplikowało. Najpierw wyszła epka. Nie wiem, czy ta płyta już nie była nagrana właśnie wcześniej. Potem wydali tę epkę, żeby trochę umilić nam czekanie. Działy się rzeczy różne. Zmiany w składzie, no w każdym razie jest debiut. Deuterium ukazał się tydzień temu i ja już w pewnym momencie przestałem trochę na to wszystko czekać i też mi gdzieś ten post-metal się przejadł. Mówiłem wam dopiero chyba niedawno po koncercie Cult of Luna na Summer Dying Loud, no wróciła mi ochota na takie granie. No i wziąłem się w końcu po tygodniu za ten Deuterium w trzyosobowym składzie nagranym. Przypomnę, ten zespół ma dużo wspólnego z Blinded, ale nie wszystko. I Mateusz Śmieszkalski, czyli Havok, to też wyjaśniał nieraz w swoich postach na Perce Pawulon. No i Patryk Zwoliński wrócił po ponad 10 latach, żeby nagrać płytę z Havokiem i powiem wam, że wokale Patryka to jest jakaś nowa jakość. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ja go czasem nie poznaję tutaj. Nie wiem, dlaczego tylko Mats Mikkelsen jest na okładce, czy tylko mi się wydaje. Nieważne. Dużo Szwecji jest w tej płycie, ona była nagrywana. Dobrze mówię, że w Sztokholmie? Rzucę tylko okiem. Tak jest, w Sztokholmie. I to słychać. Tam maczą paluchy David Castillo. On też maczał paluchy przy nagrywaniu Great Cold Distance i według mnie to te nawiązania do Katatonii są tu bardzo słyszalne. To nie jest w żadnym wypadku zła rzecz. Tu słychać dużo starego Blinded, ale to jest też nowy Blinded i tak, i są nowe rejony, nowe pejzaże. Jest dużo, dużo emocji i dużo z jednej strony nawiązań właśnie do tej mojej ukochanej autoskopii, ale też jest ochota na eksplorację nowych rejonów i powiem wam, że im więcej słucham tego materiału, nie spodziewałem się. Szapoba, panowie, wielkie, wielkie brawa za to, bo jest to właśnie jedna z tych płyt, która przy każdym następnym odsłuchu no po prostu dojrzewa. Coś pięknego. Najnowszy debiutancki Blinded 23 z płyty Deuterium. Jeden utwór za to ponad 11 minut. Worst Laid Plans.

No chyba chłopaki z Blinded 23 mogą odetchnąć, bo i my też, fani, warto było czekać, naprawdę, brawo, doskonała płyta, no, nie żebym jakoś tam się denerwował i, bo mówię, odpuściłem sobie w pewnym momencie, ale, ale faktycznie jest dobrze i no, a jeszcze z ciekawostek były gitarzysta Katatoni, Roger Oyerson dołączył do składu, także, no, czekam na koncerty. Lećmy z rocznicami. Nowości na bok. Dobre były te polskie dzisiaj nowości, ale pora kończyć powoli audycję trzema płytami rocznicowymi. Pierwsza sprzed 30 lat, zespół nieoczekiwany, w Trashing Madness niegrany. Może raz kiedyś dawno temu, ale poza tym w Altarii fińskie to nie jest zespół. Trochę jestem zamknięty na pewne rzeczy. Oni grają alternatywnie, delikatnie mówiąc, i to znaczy wszystko i nic. Dla przeciętnego fana metalu raczej nie do przetrawienia, ale zdarzyła im się jedna płyta właśnie sprzed 30 lat. Co ciekawe, oni po raz pierwszy po 30 latach wydają to też na winylu, więc jeżeli ktoś zbiera takie rzeczy, to zapraszam do kupna albumu, który nosi nic nie mówiący tytuł Yeah, Yeah, Die, Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Naprawdę, sprawdźcie sobie na Metal Archives. Nagrywane to było na żywo podczas kilku występów w sierpniu 1995 roku z orkiestrą symfoniczną na festiwalu helsińskim, gościnnie na wokalach Tomi z Amorphis. No te growle za chwilę usłyszycie. No i niejaki Sami Ilisirnia na gitarze tutaj też gościnnie. Oni będą grali to właśnie z Sami na Brutalu w tym roku, więc kto idzie na Brutale, niech sobie zapisze, żeby to zobaczyć na żywo. Ja już zazdroszczę, bo na Brutala nie jadę, ale no to bym chciał zobaczyć. Przypomnę, Sami dołączył do Kreatora gdzieś tam w okolicach 2001 roku i do dzisiaj jest gitarzystą solowym Kreatora, a w tym samym czasie dołączył na stałe do Waltarii i do 2024 roku łączył obowiązki gitarzysty tych dwóch zespołów. Jak on to robił, nie wiem, trochę się domyślam, ale wróćmy, co to był za wynalazek, ta płyta. Pierwszy raz to zobaczyłem gdzieś na Vivid 2, był duży materiał o tym. No i stwierdziłem, ej, dobre to jest. Potem przyjechał Therion i zaczął sprzedawać to za miliony niemieckich marek i powstał metal symfoniczny już tak na poważnie. Ale powiem wam, że tak jak ta płyta w recenzjach jest trochę tutaj lekceważona, to dobrze mi się tego słucha po latach. Nie, może nie wszystkiego, nie wszystkie momenty, zwłaszcza te dwa ostatnie utwory, tam się dzieją. Jakiś, po pierwsze, lider zespołu, czyli Kerzi, zaczyna rapować, potem wjeżdża jakieś techno, no i to już jest trochę za bardzo eksperymentalne, chociaż ja lubię remiksy techno z metalem, niektóre, a tutaj, no dobra. Jak na ciekawostkę i przypomnienie takiej płyty, myślę, że audycja Trashic Madness spełnia rolę bawiąc, uczy, ucząc, bawi, a zatem sprzed 30 lat w Altarii, w tej jednej takiej płycie z ich dyskografii, której już nigdy potem nie powtórzyli, ale przypomnę, oni to zagrają w tym roku na Brutalu, także to jak się wam to teraz podoba, co usłyszycie, a będzie to tylko jeden utwór A-Sign, wbijajcie pod scenę w Altarii.

Baltari sprzed 30 lat z death metalowej symfonii. No, jedyna płyta w swoim rodzaju. Sprawdźcie sobie. Lecimy. Dwa jeszcze zespoły, dwie płyty, dwie rocznice, obie ważne dla mnie i pewnie dla wielu z was. Bathory, Blood on Ice, 30 lat temu. Płyta nagrywana wstępnie w 1988 roku, ale Quarton się chyba przestraszył tego odejścia od black metalu, którego był jednak współtwórcą w dużej mierze i no nie ukrywajmy, Bathory pierwsze jego płyty miały, mają, będą miały wpływ na wszystkie zespoły black metalowe. Nie ma tu w ogóle żadnej dyskusji. Są fani tylko tych płyt. Znam ludzi, którzy twierdzą, że po Bloodfire Death dla nich ten zespół się skończył. Nieważne. Quarton był i tak swoje. On miał szerokie zainteresowania muzyczne, nie tylko black metal. I proszę bardzo, chciał nagrywać płyty wikingowskie, wikińskie, jak je nam będziemy nazywać. Nagrał. I są one też klasyką i też inspiracją dla wielu, wielu zespołów grających właśnie ten metal zainspirowany mitologią wikingów. No i co? Nie wydał tego Blood on Ice w 88 roku, za to wydał dwa lata później Hammerheart i dziwne to, nie? Być może faktycznie trzeba było aż 2 lat czekać. No a to Blood on Ice odłożył na półkę. I podobno 40% właśnie tego, co było nagrane parę lat wcześniej, on to wszystko sobie jeszcze dograł, dopieścił. No i mamy Blood on Ice, która jest świetną płytą, co by tam sobie nie pisali w recenzjach, te marudy. Uwielbiam do niej wracać, uwielbiam te klimaty wikingów, opowieści Quartona. Mi to wszystko gra i buczy tak, jak powinno i może to nie jest najlepsza płyta z tych właśnie epickich Bathorego, ale co z tego? Co to znaczy, że mamy jej nie słuchać, że któraś jest lepsza, któraś gorsza? Nic mi to nie robi w ogóle. Powiem wam więcej, ja już o tym mówiłem, grając rocznicowo Nordland 1, Nordland 2 parę lat temu. To są jedne z moich ulubionych, jak nie ulubione w ogóle płyty Bathorego i się w ogóle tego nie wstydzę. I one chyba są w ogóle najlepsze, jeżeli chodzi o płyty epickie Quartona, ale oczywiście wiem, że tu nostalgia, jeżeli chodzi o Hammerheart, czy zwłaszcza Twilight of the Gods, bierze zawsze górę nad wszystkim, więc kłócić się z nikim o tym nie będzie. Jeden utwór z Blood on Ice, bo czas nas goni, a mam ostatnią płytę, która no musi polecieć, jeden utwór musi. Gods of Thunder, of Wind and of Rain, Bathory sprzed 30 lat z płyty Blood on Ice.

Los człowieka został określony na długo przed jego urodzinami. To był Corton i jego Blood on Ice przed 30 lat. Kończymy Celtic Frost i płytą Monotheist przed 20 lat, bo po prostu tak. Moja ulubiona płyta Szwajcarów, tu w ogóle nie będę z nikim o tym dyskutował. Tak, uważam ją za najlepszą w dyskografii Celtic Frost i koniec, kropka. Ja wiem, jest jedynka, jest Into the Pandemonium. Nie szkodzi, to jest w ogóle, był wtedy inny zespół, inne czasy. Przypomnę, to jest album nagrany 16 lat po Vanity Nemesis. Dużo się działo, Tom się przeprowadził do Ameryki, trochę stracił kontakt ze sceną metal europejską, ale Martin Ain został i on trzymał rękę, oko, ucho na pulsie i on siedział w muzyce ekstremalnej, był świadkiem drugiej fali norweskiego black metalu, tych wszystkich zespołów, które się fascynowały przecież latami 80., jeżeli chodzi o dyskografię Celtic Frost. No i płyta Monotheist jest wyjątkowa, jest jedyna w swoim rodzaju i Martin tutaj rozwinął skrzydła jako kompozytor, no i szkoda, że musiał odejść przedwcześnie w 2017 roku i nie ma szans na reaktywację tego. Tom oczywiście ciągnie ten wózek, grając koncerty. Świetnie to wychodzi, ja przecież widziałem to i wy te pewnie też na Mystiku, grając sety Hellhammer, Celtic Frost i Triptykon. No i ma swój Triptykon, zobaczymy co tam dalej z tym się będzie działo, no ale Monotheist jest płytą jedyną w swoim rodzaju. Jak mi wtedy papcie spadły te 20 lat temu, jak to usłyszałem. Mam tak do dzisiaj. Synagoga Satana na koniec audycji w Thrashing Madness. Za tydzień, tak jak mówiłem, będzie jakaś audycja z puchy. Za 2 tygodnie słyszymy się na żywo, będziemy opowiadać, co się tam ciekawego wydarzy na Mystiku w Gdańsku. Przypomnę, ostatnia edycja Mystic Festival w Stoczni. No, za rok zobaczymy, co się będzie działo. Mówił do was Lech Malendowski, dzięki piękne za te 2 godziny spędzone przy głośnikach, radioodbiornikach. No i do usłyszenia za 2 tygodnie. Złej nocy, bardzo złej.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.